Za moim oknem właśnie umilkł drozd i już odlatuje. Księżyc świeci tak jak srebrny trząsk, niech nam turuje. Nie pożar.

Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze. Nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Radio Jura.
1: Poniedziałek, 11 dzień maja, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z zapytaniem dotyczącym Zbigniewa Ziobro. Chodzi o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządach PiS opuszczenie Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych, mimo braku ważnych dokumentów. Żurek we wpisie na platformie X dodał, że od miesięcy podejmowane były wszelkie kroki, by Ziobro stanął przed polskim wymiarem sprawiedliwości, jak napisał.
3: Chciałbym bardzo poznać, czy jacyś politycy pomagali Zbigniewowi Ziobrze. Czy te plotki o tym, że dostał wizę dziennikarską, również się potwierdzą? No musimy pamiętać, że w Polsce pomaganie osobom poszukiwanym przez policję ściganym jest przestępstwem.
2: Powiedział nam Waldemar Żurek. Według prokuratury Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. A dziś prokuratura zajmie się sprawą tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę w Płocku podczas Mistrzostw Polski skuterów wodnych. Przypomnijmy, w wyniku zderzenia dwóch maszyn zginął 18-latek. Podczas śledztwa w tej sprawie, które oficjalnie rozpocznie się dopiero dziś, już przesłuchano kilkanaście osób, informuje Jakub Rybski.
4: To organizatorzy zawodów, sędziowie, a także inni uczestnicy turnieju, w tym sternik, który brał udział w wypadku.
5: Będzie ono prowadzone w kierunku artykułu 160 i 155, czyli narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnego spowodowania śmierci w tym kierunku.
4: Mówił mi Bartosz Maliczewski, rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku. W tej sprawie nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów, ani nie został zatrzymany. Prokuratura zabezpieczyła nagrania z miejsca turnieju, dokumentację, kombinezon i kask ofiary, a także dwa skutery, które brały udział w wypadku.
2: Nie odzyskamy turystów, jeśli nasze trasy rowerowe będą się w połowie urywały, zaalarmował oficer rowerowy Stronia Śląskiego. Po powodzi most w Stójkowie wciąż nie został odbudowany. Na miejsce pojechała nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska, by sprawdzić, czy jest szansa na odbudowę mostu.
6: Na razie nie, chociaż mieszkańcy apelują nawet nie o most, a kładkę rowerową. Burmistrz Śląska-Zdroju Tomasz Nowicki powiedział mi jednak, że w tym miejscu prawdopodobnie powstanie zbiornik retencyjny, więc na razie ma związane ręce.
7: Wydatkowanie środków publicznych w miejscu, w którym lada moment mógłby rozpocząć się proces budowy suchego zbiornika, byłby po prostu nieracjonalny.
6: Mieszkańcy podkreślają natomiast, że zanim zbiorniki powstaną, minie kilka lat, a w tym czasie może ktoś po prostu zginąć.
8: Ludzie narzekają, boją się tamtędy jechać. Bardzo często po prostu dojeżdżają do Stójkowa i wracają z powrotem, nie chcąc jechać do Lądka. Przecież Lądek jest bardzo atrakcyjną miejscowością turystyczną.
6: Powiedział mi Paweł Dywański. Decyzja powinna zapaść latem, wtedy poznamy lokalizację zbiornika.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
1: To będzie jeszcze dość ciepły dzień. Informują synoptycy, w wielu miejscach otrzemy się o granicę 20 stopni, ale uwaga, nadciąga front, który przynosić będzie nam opady deszczu, a także burze. Dzisiaj będą to przelotne opady, jutro będzie bardzo mokro. Nie jest zbyt miła to perspektywa, no ale cóż, zimni ogrodnicy rządzą się swoimi prawami. Jutro czeka nas zdecydowany spadek temperatury. Uwaga, dzisiaj także może powiać dość silny wiatr wiejący z południa. Ciśnienie nam spada, a biometr raczej będzie dzisiaj nie najlepszy.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
12: Anna Kruszewska, witam i zapraszam na podsumowanie tematów, o których w ostatnim czasie mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura. Na początek wracamy do finału głośnej sprawy sądowej, która wstrząsnęła nie tylko Częstochową. Przed sądem okręgowym zapadły wyroki za śmierć 8-letniego Kamilka. Dawid B., ojczym chłopca, został skazany na 25 lat bezwzględnego więzienia. Sąd uznał go winnym zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz znęcania się nad dziećmi, nakładając dodatkowo obowiązek zapłaty 141 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Na 16 lat więzienia skazano matkę chłopca, Magdalenę B., której prokuratura zarzuciła pomocnictwo i brak reakcji na cierpienia synów. Wyroki w zawieszeniu usłyszeli także krewni. Przypomnijmy, proces toczył się za zamkniętymi drzwiami od czerwca ubiegłego roku. To rozstrzygnięcie nie jest prawomocne, a oskarżyciele posiłkowi oraz rzecznik praw dziecka już zapowiadają apelację.
0: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową. No i sprawa będzie dalej prowadzona przez sąd wyższej instancji. Wiem też już, że pełnomocnicy sporządzili wniosek o uzasadnienie wyroku. Dzieci są bezpieczne. Chciałabym tu postawić kropkę, bo nie chciałabym tutaj naruszać prywatności dzieci. Natomiast na pewno jest tak, że system w Polsce nadal wymaga zmiany. Nadal wymaga tego, żeby był bardziej ukierunkowany na potrzeby dzieci.
12: Mówiła obecna podczas ogłoszenia wyroku w Częstochowie rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak. W drugiej instancji oskarżyciele domagać się będą dla głównych sprawców surowszych kar, w tym dożywocia. Wyrok za śmierć Kamilka to nie koniec batalii o sprawiedliwość. Rzecznik podkreśla, że kary dla matki i ojczyma nie są adekwatne do wyrządzonego zła. Przy okazji tragicznej sprawy rzeczniczka apeluje o zmiany w prawie i wzmocnienie ochrony najmłodszych, wskazując na konieczność wprowadzenia obowiązku bezpośredniej rozmowy z dziećmi zagrożonymi przemocą. Na sali był obecny też Piotr Kucharczyk z fundacji To ja dziecko imienia Kamila Mrozka. Nie krył rozczarowania wysokością zasądzonych kar.
13: Mamy też takie troszeczkę, może nie pełne przyzwolenie, ale pokazanie, że jednak wartość tego życia małego dziecka w Polsce nie jest wysoka, w związku z czym na pewno nie jest to straszak dla ludzi, którzy krzywdzą małe dzieci. To nie chodzi o uszczelnianie systemu, bo ten system wydaje mi się, że jest dobrze opisany. Te procedury, przepisy prawa, procedury wewnętrzne danych instytucji, one są, tylko zawsze za każdą taką procedurą, za każdym przepisem stoi człowiek i to tak naprawdę od niego zależy, czy ten przepis, czy ta procedura zostanie wypełniona w sposób właściwy, czy też nie.
12: Śmierć 8-letniego Kamilka z Częstochowy pociągnęła za sobą krajowe zmiany legislacyjne na rzecz ochrony zdrowia i życia dzieci, głównie pod kątem większej skuteczności w reagowaniu służb i ochrony małoletnich przed przemocą. Ciągle potrzebna jest większa odpowiedzialność i sprawczość, dodaje nasz rozmówca.
13: Jeżeli wykonujemy jakąś procedurę, jeżeli coś robimy, to róbmy to naprawdę dobrze. Takie doszczelnienie, ale nawet nie samego systemu, tylko tej empatii, podejścia ludzi pracujących w instytucjach, czyli urzędników, do tego, żeby swoją pracę wykonywali po prostu dobrze. Tego nadal brakuje i dowoli możemy wdrażać te dyrektywy, czy te zalecenia, które w swoich raportach przedstawia Zespół do spraw analizy ciężkich śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci działające przy Ministerstwie Sprawiedliwości na mocy ustawy Kamilka. Szczerze mówiąc, nie widzę takiego ciągu dalszego, czyli zespół pracuje, zespół opracowuje raport, wydaje zalecenia. Pytanie, co się z tym dzieje dalej?
12: Mówił Piotr Kucharczyk z Fundacji To ja dziecko. Do tematu będziemy wracać w serwisach Radia Jura. Wielomilionowa dziura w budżecie Miejskiego Szpitala Zespolonego ponownie załatana pieniędzmi podatników z kasy Częstochowy. Podczas ostatniej sesji radni zdecydowali, że miasto pokryje ponad 9 milionów złotych straty, jaką szpital wygenerował w ubiegłym roku.
14: Oczywiście to jest tylko taka strata papierowa, dlatego że to wcale nie oznacza, że są mniejsze kłopoty finansowe szpitala, bowiem nadal mamy niedoszacowane kontrakty, nadal mamy niewypłacone nadwykonania w szpitalu. No i oczywiście lada chwila będą również podwyżki dla pracowników służby zdrowia, podwyżki od 1 lipca, na które też trzeba będzie wyasygnować określone środki. Te problemy finansowe nadal były i będą w szpitalu.
12: Choć placówka zarobiła ponad 200 milionów, to koszty leczenia i utrzymania okazały się znacznie wyższe, zostawiając jednostkę z blisko 16-milionowym mankiem w rozliczeniu rocznym, zauważa Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia w Częstochowie. To kolejna taka interwencja samorządu w ratowaniu budżetu lecznicy. O finansach jednostki mówi dyrektor Beata Szafraniec.
15: W zeszłym roku pokrycie straty było na poziomie 22 milionów, w tym roku jest to 9 milionów 400. Uważam, że zmniejszenie zmniejszenie straty poprzez zmniejszenie wyniku finansowego. To jest ważne, że ten wynik jest mniejszy. Oczywiście on jest ujemny niestety jeszcze na poziomie 15 800 000 za 2025 rok. Dla szpitala jest ważna każda złotówka. Oczywiście chciałoby się powiedzieć, żeby to było 20, 30, 50 milionów na inwestycje, na rozwój, na to, żeby można było dobrze, bezpiecznie, na wysokim poziomie zabezpieczać pacjentów.
12: Dyrekcja szpitala oraz urzędnicy przyznają, że choć pomoc jest niezbędna, systemowe problemy finansowe służby zdrowia wciąż dają o sobie znać. Szukamy różnych źródeł finansowania dla częstochowskiej lecznicy.
14: Udało się dodatkowe pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia pozyskać w trakcie roku na realizację różnych świadczeń zdrowotnych. Natomiast no, wszystkie pieniądze, które są pozyskane, jednak nie zabezpieczają wszystkich kosztów działalności tego szpitala. Zresztą no, jesteśmy chyba w takiej samej sytuacji jak wiele szpitalów powiatowych, że jest trudno, że tych pieniędzy jest za mało. Koszty oczywiście funkcjonowania stale rosną.
12: Dodaje naczelnik Grażyna Stramska-Świerczyńska. Decyzja o pokryciu straty zapadła na ostatniej Radzie Miasta większością 13 głosów przy sprzeciwie 9 radnych. Wymień piec, zamontuj fotowoltaikę i pozbądź się azbestu. Z miejskim dofinansowaniem Częstochowa rusza z nową pulą dotacji dla mieszkańców. To realna szansa na wyższy standard życia i niższe rachunki za energię, bo samorząd zwraca nawet 70% poniesionych kosztów. Czas na wnioskowanie upływa 29 maja.
16: Liczy się, kto pierwszy, ten lepszy. Co prawda środki mamy zabezpieczone, biorąc pod uwagę zeszły rok i 2 lata temu, że środki zostały, to wydaje nam się, że te środki jeszcze zapewnią wszystkim wnioskodawcom dotacje. Natomiast jest również ten drugi wymóg, to między innymi musi być właściciel, musi mieć opłacone wszystkie opłaty i nie mieć zaległości względem gminy, musi mieć zgodę współwłaściciela i nie może prowadzić działalności gospodarczej.
12: Maksymalnie można otrzymać 7 tysięcy złotych, a wsparcie obejmuje także budowę przyłączy kanalizacyjnych. Na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim na terminy. Wnioski w Urzędzie Miasta przy ulicy Śląskiej przyjmowane są tylko do 29 maja. Mówi naczelnik Andrzej Szczerba. Pamiętajcie, że pracę można rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy.
16: Proces inwestycyjny z udziałem dotacji możemy rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy dotacyjnej. Czyli składamy wniosek. Wniosek jest rozpatrywany w urzędzie i w momencie, kiedy zostanie rozpatrzony i zostanie wydana decyzja, że osoby te są zakwalifikowane do projektu i zostanie z nimi podpisana umowa, to dopiero wtedy można rozpocząć inwestycję. Realizację inwestycji można zrobić do września, ewentualnie kotły grzewcze do 16 października.
12: To inwestycja, która opłaca się nie tylko portfelom, ale i środowisku, dlatego warto sprawdzić szczegóły w częstochowskim magistracie. Zachęcał u nas Andrzej Szczerba, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy.
16: Pracownicy realizujący tą dotację są otwarci na pomoc, także jeżeli ktoś ma jakieś problemy, bardzo proszę, czy osobiście, czy telefonicznie kontaktować się. Na azbest mamy 100 tysięcy, na fotowoltaikę 200 tysięcy, na urządzenia grzewcze 200 tysięcy i 300 tysięcy na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej. Te kwoty, które w tej chwili są oferowane jako dotacja, to są kwoty na poziomie 7 tysięcy złotych.
12: Szczegółowe informacje, zasady oraz warunki udziału dostępne są w biuletynie informacji publicznej.
9: O tym się mówi w regionie.
12: Częstochowskie plany ekspansji terytorialnej pod znakiem zapytania po tym, jak wojewoda śląski wyhamował zapędy samorządu. Wójt gminy Poczesna Artur Sosna poinformował w komunikacie, że władze wojewódzkie stanęły po stronie mieszkańców tej miejscowości. Mariusz Osyra wraca do sprawy.
17: Nie wiadomo jeszcze, czy to koniec marzeń Częstochowy o szybkim powiększeniu swoich granic. Wojewoda śląski unieważnił kluczowe zapisy uchwały Rady Miasta z 30 marca. Powód? Istotne naruszenie prawa i niezgodność z konstytucją. W rozstrzygnięciu nadzorczym wskazano, że najważniejszy załącznik do wniosku, zawierający blisko 90 niezbędnych dokumentów, został przygotowany wadliwie. Bez nich cała procedura przejęcia części gminy Poczesna staje się bezprawna. Dla lokalnej społeczności, która głośno protestowała przeciwko przyłączeniu do Częstochowy, to jasny sygnał, ich głos został usłyszany. Na ten moment próba zmiany granic została skutecznie zablokowana, a w regionie znów mówi się przede wszystkim o poszanowaniu praworządności, dodaje w swoim oświadczeniu. wójt Poczesnej.
12: Całą treść pisma podpisanego przez wójta Artura Sosnę znajdziecie na www.radiojura.pl. Tam także sprawdzajcie na bieżąco informacje z naszego regionu. Polecam.
1: Za nami weekend, przed nami kolejny piękny majowy tydzień. Czy będzie piękny? Zobaczymy. Zapraszam Was na nasze poranne spotkanie z muzyką wybraną dla Ciebie. Marek Moc, kłaniam się nisko. Dzień dobry.
9: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.

0: To poniedziałek z muzyką wybraną dla ciebie, tak jest, bo poniedziałek pojawił się w kalendarzach. Chcemy tego czy nie, skończył się już weekend. 11 dzień maja to 131 dzień roku. Słońce wstało dzisiaj 13 minut przed godziną 5, zacznie nam zachodzić 17 minut po 20, a dzień potrwa dokładnie 15 godzin i 30 minut. Jeśli chodzi o okazję do świętowania, jest dzień bez śmiecenia. No, ten powinien być codziennie. Dziś mamy również dzień doradcy podatkowego. Pozdrawiamy. Imieniny obchodzą Ignacy, Franciszek, Miranda, Iga, Zuzanna, Filip, Tadeusz, Maksym, Albert, Alojzy, Benedykt, Stella, Berta, Adalbert, Mamert, Gwalbert, Majola, Lutogniew i Majol. No, piękne, choć czasami dziwne imiona. Pozdrawiamy, zwłaszcza tych, którzy mają bardzo oryginalne i rzadko spotykane imiona.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
4: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową, ha, i jeszcze rolety.
3: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
4: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy Ekookna.
3: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
4: Profesjonalny montaż i serwis.
3: Sinbud, Częstochowa, Rocha 45/47.
4: Sinbud.pl.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Serenada ser żółty plastry 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Musztardy prymat 180-185 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę tylko z aplikacją lub kartą klienta.
6: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
7: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowało.

0: ceramicznych, montaż aktywnych wydechów, modyfikacje elektroniki pojazdowej oraz montaż dokładek. Fast Customs. Dzwoń szybko. 532 514 006. Częstochowa, Grabówka, ulica Luba 14.
1: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
2: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
1: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
2: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
1: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
2: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
1: Telefon 515 660 031.
3: Gastorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Gastorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
5: W Częstochowie dzisiaj niebo będzie częściowo zachmurzone. Już lokalnie mogą pojawiać się słabe opady deszczu. Po południu też takie zjawisko. Mocniej popadać ma jutro. Dzisiaj jeszcze okolice 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Jutro maksymalnie 12, ale za to sporo chmur i sporo deszczu. Dzisiaj także może powiać dość silny i porwisty wiatr, przed którym ostrzegają fachowcy od AMI.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Poniedziałka poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Dobrze się wstaje, kiedy dobre wieści napływają ze świata sportu. Wczoraj znakomity, niemal perfekcyjny mecz rozegrała Iga Świątek, a dzisiaj spotka się ze swoją dobrą znajomą, wręcz przyjaciółką. Do tego jeszcze na ławce trenerskiej zasiądzie jej były trener Tomasz Wiktorowski, czyli już wiemy, że spotkanie z Naomi Osaką przed panią Igą. Trzymać będziemy mocno kciuki. W Polsce piłkarze grający we FC Barcelona wczoraj już mogli świętować, pokonali w El Clasico Real Madrid 2-0. No i już pewni są mistrzostwa Hiszpanii. A jak tam wasze rozgrywki weekendowe? Mam nadzieję, że obyło się bez strat w sprzęcie i ludziach. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
2: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
1: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
3: Cappuccino. Kafe latte.
4: Co robisz?
3: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
2: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
15: Kaufland jest fresh, fresh.
16: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy. Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Mówią, że poniedziałkowy poranek jest najtrudniejszy. Nie, tak mi się nie wydaje. To wszystko kwestia nastawienia. Dobrze nastraja, mam nadzieję, was muzyka, którą wybraliśmy na poniedziałkowy poranek. Ale oczywiście nasi dziennikarze też trzymają rękę na pulsie wydarzeń. Ich raport w naszych wiadomościach już za kilka chwil, punktualnie o godzinie 7.
1: Policyjny pościg w Radomsku zakończony w rzece. Efektowne zwycięstwo Rakowa i setka szybowców nad Częstochową. O tym powiem punktualnie o 7. Katarzyna Fica. Koniecznie zostańcie z Radiem Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy. Katowicka 75.
3: Reklama. Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
4: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
5: Sprawdź to sam, czy kiedy out kusi ceną każdy dział.
6: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowid. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Po reklamie.
0: W kalendarzach poniedziałek, 11 dzień maja, na zegarach godzina 7, czas więc na wiadomości.
1: Katarzyna Fica, zapraszam. Nocny pościg w Radomsku zakończył się wprost w wodzie. Policjanci ścigali kierowcę Skody, który nie reagował na sygnały i uciekał, łamiąc kolejne przepisy. Od nadmiernej prędkości po przejazd przez tory na czerwonym świetle. Ucieczka skończyła się, gdy 24-latek stracił panowanie nad autem i wjechał do cieku wodnego zasilającego Wartę. W środku były 4 osoby w wieku od 17 do 24 lat. Funkcjonariusze weszli do wody, ewakuowali wszystkich pasażerów. Nikt nie odniósł obrażeń. Jak ustalono, kierowca miał czynny zakaz z prowadzenia pojazdów i trafił do policyjnej celi. Grozi mu do 5 lat więzienia.
14: Twoje sprawy.
1: Rada Miejska w Olsztynie uruchomiła procedurę opracowania zintegrowanego planu inwestycyjnego dla terenu w Turowie przy ulicy Joachimowskiej. Plan obejmuje ponad 3 hektary, zakłada budowę osiedla domów jednorodzinnych, drogi wewnętrznej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych. Dokument przygotowywany jest na wniosek prywatnego inwestora zgodnie z obowiązującym studium zagospodarowania przestrzennego gminy. Władze podkreślają, że inwestycje mają służyć lokalnej społeczności.
14: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
1: A teraz uwaga, mieszkańcy Lubojenki. Dziś od 8 do 16 na ulicy Prostej nastąpi przerwa w dostawie wody. Powodem jest rozbudowa sieci wodociągowej. Służby przepraszają za niedogodności, proszą o wcześniejsze przygotowanie zapasów wody.
14: Wiadomości Radia Jura.
1: Już w tym tygodniu niebo nad naszym regionem wypełni się setką szybowców. Wszystko za sprawą jubileuszowych 40 Mistrzostw Świata, które zagoszczą na lotnisku w Rudnikach. Mariusz Osera ma szczegóły.
15: Rywalizacja rozpocznie się od spotkania fanów z polską kadrą, w tym z legendarnym Sebastianem Kawą, 11 maja. W kolejnych dniach przewidziano oficjalne treningi, a prawdziwe widowisko czeka nas od 16 maja. Wtedy reprezentacje blisko 30 krajów przemaszerują alejami Najświętszej Maryi Panny na plac Biegańskiego. Tu odbędzie się uroczysta ceremonia otwarcia zawodów. Odbędzie się też z udziałem Młodzieżowej Orkiestry Dęte i Skłomnic i Mażoretek. Same zmagania o medale potrwają od 17 do 29 maja. Kibice będą mogli podziwiać kunszt pilotów w trakcie widowiskowych konkurencji. To bez wątpienia najważniejsze wydarzenie w tegorocznym kalendarzu lotniczym, jak zapewnia Aeroklub Częstochowski.
14: Sport w Radiu Jura.
1: 2-0 Raków Częstochowa pokonał Koronę Kielce w meczu 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Po bezbramkowej pierwszej połowie gospodarze ruszyli do ataku. Wynik efektownym strzałem nożycami otworzył Lamin Diaby Fadiga. Drugą bramkę dołożył Marko Bulat. Na boisko po długiej przerwie wrócił Władysław Koczergin.
16: Zacznę od gratulacji dla drużyny, sztabu za wykonaną pracę i zwycięstwo. I też takiego docenienia dzisiejszej sytuacji, która miała miejsce i powrotu Kosiego na boisko. Czekał na to bardzo długo. Wiemy też, jak jest istotnym zawodnikiem tutaj dla klubu. Cieszymy się z jego powrotu, bo też daje nam to bardzo dużo pod kątem kolejnego planowania. Także duże gratulacje dla niego i również dla sztabu medycznego za wykonaną pracę.
1: Warto dodać, że to był udany debiut Dawida Kroczka w roli pierwszego trenera. Przed nim niełatwe zadanie zdobycia z Rakowem jak najwyższej pozycji w tabeli PKO BP Ekstraklasy na koniec sezonu. Raków chce wywalczyć prawo do gry w rozgrywkach na europejskim poziomie. To wszystko ode mnie, teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Zostańcie z Radiem Jura.
17: Zbigniew Ziobro od soboty jest w Stanach Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości, któremu prokuratura zarzuca popełnienie 26 przestępstw dotyczących m.in. Funduszu Sprawiedliwości, do tej pory korzystał z azylu politycznego przyznanego mu na Węgrzech przez byłego premiera Viktora Orbana. Peter Modiar, który w sobotę przejął władzę, zapowiadał wcześniej, że ten azyl uchyli.
18: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do Węgrów i USA z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze wyjazd za ocean mimo braku ważnych dokumentów.
17: A teraz Michał Krasoń, który rozmawiał z szefem resortu sprawiedliwości. Michale, jakie kroki zapowiada jeszcze Waldemar Żurek?
19: Prokuratura musi zgromadzić dokumenty, które jednoznacznie potwierdzą miejsce pobytu Zbigniewa Ziobry. Same medialne doniesienia nie wystarczą, mówił mi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
20: Nie wiemy naprawdę, czy przebywa tam tylko tranzytowo, czy też ma jakikolwiek dokument, który uprawnia go do pobytu tam na stałe i wtedy dopiero musi ruszyć machina ekstradycyjna. Oczywiście mamy ze Stanami podpisane stosowne umowy, ale widzimy, jak trwa to w niektórych krajach.
19: Jak zapewnia minister, wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ma zostać złożony jeszcze dziś.
18: Wieczorem informacje o pobycie w USA potwierdził sam Zbigniew Ziobro w telewizji Republika. Dodawał.
21: Głoszona przez stronników Donalda Tuska nieustannie powtarza, że ja rzekomo uciekłem, nagle wyjechałem z kraju. To jest nieprawda. Przebywałem na legalnej, ogłoszonej miesiąc wcześniej konferencji prasowej w Budapeszcie, nawiasem mówiąc, poświęconej bezprawiu i łamaniu standardów państwa prawa przez rząd Donalda Tuska i przez Unię Europejską.
18: 42-dniową kwarantannę muszą przejść pasażerowie wycieczkowca MV Hondius, na którym wykryto przypadki hantawirusa.
17: Pływający pod holenderską banderą statek przybył do portu na Teneryfie. 150 pasażerów z 20 państw mniejszymi łodziami dopłynęło do lądu, gdzie zostali poddani badaniom.
18: Ryzyko dla ogółu społeczeństwa i dla mieszkańców Wysp Kanaryjskich jest niewielkie, ale aktywnie je monitorujemy, ponieważ okres inkubacji jest bardzo długi i wynosi nawet 6 tygodni. Tego możliwość zakażenia wirusem mówiła dr Maria Van Kerkowa, ze Światowej Organizacji Zdrowia.
17: Przypominamy, do tej pory hantawirus doprowadził do śmierci 3 pasażerów tego wycieczkowca, małżeństwa z Holandii i obywatela Niemiec.
18: Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogolski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że nie wymaga on pomocy medycznej.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
0: W Częstochowie dzisiaj niebo będzie częściowo zachmurzone. Już lokalnie mogą pojawiać się słabe opady deszczu. Po południu też takie zjawisko. Mocniej popadać ma jutro. Dzisiaj jeszcze okolice 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Jutro maksymalnie 12, ale za to sporo chmur i sporo deszczu. Dzisiaj także może powiać dość silny i porwisty wiatr, przed którym ostrzegają fachowcy od AWI.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
23: Poniedziałkowy poranek, no brzmi to tak trochę jak kawy nam potrzeba. O tak.
0: Ja już nie potrzebuję, ale zapraszamy na nasze poradne spotkanie.
23: Ewelina Kraczek
0: i Marek Moc.
23: Dzień dobry.
14: Radio Jura.
24: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Dziś poniedziałek, 11 dzień maja. Co mówi o nas dzisiaj horoskop?
1: Zodiakalny byk na dobry początek. Byku, skup się dziś na uporządkowaniu spraw finansowych lub domowych, bo jasny plan działania zaoszczędzi ci sporo niepotrzebnego stresu. Konkretne fakty i liczby będą twoim najlepszym sprzymierzeńcem w rozmowach z bliskimi.
0: Lew, to dobry moment na przeanalizowanie swoich ostatnich sukcesów i wyciągnięcie z nich logicznych wniosków na przyszłość. Zamiast czekać na okazję, sam stwórz warunki, które pozwolą ci skutecznie domknąć bieżące zadania.
1: Koziorożec, twoja efektywność wzrośnie, jeśli odetniesz się od rozpraszaczy i skupisz się na jednym najważniejszym celu tego dnia. Dyscyplina przyniesie wymierne korzyści, których efekty zobaczysz szybciej niż się spodziewasz.
2: Radio Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: Poranek i kawa, no to są dwa słowa, które idealnie do siebie pasują, współgrają, uzupełniają się, no nic więc dziwnego, że także w naszym porannym programie to słowo pada bardzo często.
2: A teraz będzie pojawiać się jeszcze częściej, a to za sprawą konkursu Moc Porannej Kawy, na którą Was zapraszamy.
1: Moc, Marek moc lubi kawę oczywiście, ale nie ukrywajmy, kawa daje nam także taką nadludzką moc.
2: Potwierdzam, jedna filiżanka i nagle człowiek odpisuje na maile, odbiera telefony i hasło do komputera.
1: Też pamięta, tak. My już się rozgadaliśmy, bo nasza kawa już działa, jak słyszycie, ale dla Was także mamy kawę, no i vouchery zakupowe do sklepu internetowego, w którym taką pyszną kawę zakupicie.
2: Co zrobić, żeby taką aromatyczną nagrodę otrzymać? Napiszcie, jaką moc daje Wam poranna kawa.
1: Czy to moc do nauki egzaminu, a może moc rozmowy z ludźmi przed 8 rano?
2: Formularz zgłoszeniowy już do Waszej dyspozycji. Zajrzyjcie na radiojura.pl.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Jest poranek, musi być moc.
1: Najlepiej Marek Moc.
2: I moc porannej kawy.
1: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
2: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
3: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
4: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka

0: godzina 10. A najlepsze? Jeden zapis i biegniesz tyle razy, ile chcesz. Szczegóły i zapisy na www.konopiska.pl. Na Runmageddon Light zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
2: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Ercado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
3: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
4: Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
5: Sprawdź wiosenne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45/47.
6: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło LATO 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
7: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem. Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
10: Dzisiaj w Częstochowie na ogół pochmurno, niewielkie przejaśnienia w prognozach, ale także słabe przelotne opady deszczu. Deszczu więcej zdecydowanie ma pojawić się jutro i rzeczywiście ilość wody, która spadnie nam na głowę, będzie naprawdę spora. Uwaga też dzisiaj na dość silny i porwisty wiatr wiejący z południa. Wprawdzie termometry pokazywać będą nawet 20 stopni, no ale odczuwalna będzie dużo, dużo niższa. Jutro i w środę ledwie 12 stopni, noc

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Uwaga, uwaga, mamy technologiczny zwrot akcji. Okazuje się, że młodzi ludzie coraz częściej zamieniają smartfony na stare telefony z klawiaturą.
0: Aha, czyli wraca era, zadzwoń, wyślij SMS-a, a nie znikaj na 3 godziny w internecie.
1: Ja bardzo dobrze wspominam te czasy. W Stanach Zjednoczonych rośnie sprzedaż tak zwanych dumpfonów, czyli telefonów bez aplikacji i ciągłych powiadomień.
0: Czyli takich, które potrafią głównie dzwonić i przeżyć tydzień bez ładowarki, a dla młodszych słuchaczy kiedyś to była magia.
1: Trochę trudno w to uwierzyć, ale wszystko wskazuje na to, że święty spokój będzie najlepszą funkcją telefonu.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuża.

0: Śląska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Glin to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Glin, ulica Strażacka 66 w Białej.
2: Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi – zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar – od producentów z całej Polski. Najnowsze designy, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa.
3: Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54, www.drzwi.chest.pl.
4: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
5: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
6: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Byłam dzisiaj u Anki w jej nowym mieszkaniu. I co jak co, ale łazienkę to ma cudowną.
9: O, wiesz kto to robił?
8: Jasne, salon łazienek CERPROJEKT zaprojektował jej wszystko.
9: A, słyszałem coś, że robią najlepsze projekty w Częstochowie.
8: I to błyskawicznie.
9: A gdzie kupiła płytki?
8: Też w CERPROJEKT. Mają tam największy wybór płytek łazienkowych, salonowych, kuchennych i tarasowych. Polskich, hiszpańskich, tureckich, włoskich. Do tego projekt łazienki gratis.
10: Salon łazienek CERPROJEKT. Ulica Równoległa 68. Salon fachowiec.
8: www.cer-projekt.pl.
11: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.
2: Ja się

0: Zamiast myśli dnia dziś przysłowie ludowe, czyli zapowiadamy pogodę na cały rok.
1: Tak jest, gdy przed Patkracym nocą przymrozi, lato będzie przypadziste, a jesienią czasy drżyste.
0: Grecego jutro. Przypadziste jest, sprawdziłam nawet.
1: Co tak?
0: Znaczy, czyli deszczowe, tak?
1: Okej.
0: A czy będą przymrozki, no to sprawdzimy w prognozie pogody już tej najświeższej. Nie, ale wcześniej wiadomości zapraszamy serdecznie.
2: W wiadomościach o tym, dlaczego bałtycki terminal zbożowy w porcie Gdynia nie działa od ponad roku. A z naszego regionu wróci temat sporu na linii Częstochowa-Poczesna. Będzie też o wielkim rowerowym święcie w Częstochowie. Katarzyna Fica, zapraszam na 8.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
4: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
5: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
6: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
7: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
8: Kameralny klimat.
9: Nauka.
8: Kultura.
9: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.
10: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
11: Moja szkoła!
10: Kształcąc, wychowujemy.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
14: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
15: Kredyt na remont Wesbanku. Kredyt na samochód Wesbanku. Kredyt na komputer również Wesbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego Wesbanku?
16: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Sbank Bank Spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
20: Zdrowit. Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
21: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
22: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% zł 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
23: Po reklamie.
1: W kalendarzach poniedziałek, 11 dzień maja, na zegarach już godzina 8, a przed nami kolejne wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam, a zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców i pasażerów w gminie Rędziny. Kolejarze w trybie awaryjnym zamknęli przejazd na ulicy Srebrnej w Mariance Rędzińskiej. Powód? Fatalny stan torowiska. Utrudnienia potrwają do środy. Autobusy linii RM skróciły swoje trasy. Dojeżdżają tylko do przystanku Rędziny.
14: Wiadomości Radia Jura.
2: Częstochowskie plany ekspansji terytorialnej pod znakiem zapytania po tym, jak wojewoda śląski wyhamował zapędy samorządu. Wójt gminy Poczesna Artur Sosna poinformował w komunikacie, że władze wojewódzkie stanęły po stronie mieszkańców tej miejscowości. Mariusz Osyra wraca do sprawy.
0: Nie wiadomo jeszcze, czy to koniec marzeń Częstochowy o szybkim powiększeniu swoich granic. Wojewoda śląski unieważnił kluczowe zapisy uchwały Rady Miasta z 30 marca. Powód? Istotne naruszenie prawa i niezgodność z konstytucją. W rozstrzygnięciu nadzorczym wskazano, że najważniejszy załącznik do wniosku, zawierający blisko 90 niezbędnych dokumentów, został przygotowany wadliwie. Bez nich cała procedura przejęcia części gminy Poczesna staje się bezprawna. Dla lokalnej społeczności, która głośno protestowała przeciwko przyłączeniu do Częstochowy, to jasny sygnał, ich głos został usłyszany. Na ten moment próba zmiany granic została skutecznie zablokowana, a w regionie znów mówi się przede wszystkim o poszanowaniu praworządności, dodaje w swoim oświadczeniu wójt Poczesnej.
2: Całą treść pisma podpisanego przez wójta Artura Sosnę znajdziecie na radiojura.pl. A dziś w naszych wiadomościach również będzie odpowiedź częstochowskiego magistratu.
14: O tym się mówi w regionie.
2: Policyjni wodniacy przygotowują się do sezonu. Policja pokazuje to na filmie. Jednocześnie przypomina zasady bezpieczeństwa nad wodą. W ubiegłym roku w naszym województwie doszło do 8 akcji związanych z ratowaniem tonących. 6 osób nie udało się uratować. Utonęły.
14: Sport w Radiu Jura.
2: Rozczarowanie na stadionie w Częstochowie. Włókniarz przegrał wczoraj u siebie ze Stalą Gorzów 39-51. To była piąta kolejka PGE Ekstraligi. Goście objęli prowadzenie już po pierwszej serii startów. Kontrolowali mecz do samego końca. Po stronie gospodarzy walczył Jakub Miśkowiak. Pojedyncze dobre biegi zanotowali także Jamon Litze i Rohan Tangate. To jednak nie wystarczyło na skutecznych rywali.
14: Radio Jura poleca.
2: I zostajemy na dwóch kółkach, bo szykujemy się na wielkie rowerowe święto w Częstochowie. Między 15 a 17 maja miłośnicy dwóch kółek powinni mieć sprawdzone ciśnienie w oponach. Będziemy stolicą aktywności za sprawą jasnogórskiego zlotu rowerowego. To druga odsłona imprezy pod szyldem Czewa Bike Fest.
11: Porozumienie pomiędzy samorządem województwa śląskiego, miastem Częstochowa, ościennymi gminami i częstochowską organizacją turystyczną. To są organizatorzy tego całego wydarzenia i robimy to dla wszystkich. Nieważne od wieku, nieważne od predyspozycji sportowych. To jest impreza dla dzieci, młodzieży, dla rodzin i chcemy promować przez to turystykę rowerową. Bardzo duża rodzinna i sportowa impreza w mieście Częstochowa.
2: To weekendowe wydarzenie poleca wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski. Imprezie pod hasłem Jasnogórski Zlot Rowerowy Czewa Bike Fest patronuje Radio Jura. Kolejne informacje z naszego regionu za godzinę. Teraz już sprawdźmy, co dzieje się w kraju i na świecie. O tym Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
12: Pod lupą dzisiaj bałtycki terminal zbożowy w porcie Gdynia. W czerwcu minie rok od jego zamknięcia.
23: Co więcej, nie ma też daty wznowienia działalności. Sprawdzamy zatem, co dzieje się z tym ważnym dla polskiego rolnictwa punktem przeładunkowym.
12: Port Gdynia tłumaczy, że podpisanie umowy z nowym operatorem wymaga zakończenia procedur związanych ze zgodą Komisji Europejskiej.
23: A na linii Stanisław Połowski wyjaśnimy, co trzeba zrobić, żeby ten terminal wznowił pracę.
24: Nowy operator terminala został już wybrany, ale port wciąż nie może podpisać z nim umowy dzierżawy. Chodzi o procedurę dotyczącą przejęcia długoterminowej kontroli nad terminalem właśnie przez nowe konsorcjum firm. Takie postępowania mają sprawdzić, czy na rynku przeładunku i magazynowania zbóż nie dojdzie do ograniczenia konkurencji.
25: Ostatni krok, zgoda z Brukseli. Czekamy na to w pełnej gotowości, można powiedzieć, dlatego że terminal zbożowy mógłby rozpocząć pracę operacyjną, jest na to przygotowany.
24: Mówi Mikalina Gierblińska, rzeczniczka Portu Gdynia. Podkreśla jednocześnie, że mimo postoju tego terminala przeładunki zbóż w Gdyni nadal rosną, bo ruch przejęły pozostałe terminale działające w porcie.
12: Nasza korespondentka w Brukseli pytała Komisję Europejską, na jakim etapie jest sprawa terminala zbożowego właśnie w porcie Gdynia.
23: Zatem ta sprawa powróci. Co drugi Polak chciałby zmian w rządzie jeszcze przed wakacjami.
12: O zmiany pytaliśmy w sondażu Opinia 24 przeciwnych rządowym zmianom, 22% badanych, a co trzeci nie ma zdania w tej sprawie.
23: Jakub Rybski, Kubo, co jeszcze wynika z naszego badania?
26: Przede wszystkim to wyraźny sygnał dla rządu, że duża część społeczeństwa oczekuje szybkich zmian. Wyraźnie wyróżniają się też wyborcy partii opozycyjnych. Bardzo Ciekawe jest to, jak zgodne w tej kwestii są partie prawicowe. Dymisji w rządzie chce po 71% sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Wyniki pokazują, że presja polityczna wokół rządu rośnie, a część wyborców domaga się wyraźnego przyspieszenia rozliczeń poszczególnych ministerstw jeszcze przed wakacyjną przerwą.
23: Do pierwszego dnia wakacji 47 dni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
1: Dzisiaj w Częstochowie na ogół pochmurno, niewielkie przejaśnienia w prognozach, ale także słabe przelotne opady deszczu. Deszczu więcej zdecydowanie ma pojawić się jutro i rzeczywiście ilość wody, która spadnie nam na głowę, będzie naprawdę spora. Uwaga też dzisiaj na dość silny i porwisty wiatr wiejący z południa. Wprawdzie termometry pokazywać będą nawet 20 stopni, no ale odczuwalna będzie dużo, dużo niższa. Jutro i w środę ledwie 12 stopni nocami. Znów będziemy czuli bardzo chłodne powietrze.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
6: Dziś dzień bez śmiecenia. Pokaż, jak masz na biurku, jak na stoliczku ciebie. No ładnie, no wszystko w porządku, dosłownie wszystko w porządku.
1: Nasza playlista też uporządkowana, wracamy do muzyki wybranej dla ciebie.
6: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
6: Zapraszamy.
7: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: poniedziałkowy poranek, jeśli jeszcze ziewacie trochę i myślicie, jak to się pozbierać po weekendzie, to możemy tylko powiedzieć, wszystko jest w normie.
1: Istnieje coś takiego jak social jet lag. Wystarczy, że w niedzielę pośpisz dłużej i w poniedziałek twój organizm czuje się, jakby właśnie przeleciał przez pół świata.
0: Czyli mamy teraz taką poniedziałkową troszkę chorobę lokomocyjną. Minie łyk kawy, radio głośniej. Za chwilę wracamy do muzyki wybranej dla ciebie.
2: Radio Jura.

0: tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: Maj, piękny miesiąc. W Polsce to trochę taki pogodowy roller coaster.
0: A warto przypomnieć, że właśnie nadchodzą słynni zimni ogrodnicy. No i oczywiście zimna Zośka, czyli moment, którego najbardziej boją się działkowcy i sadownicy.
1: Według tradycji 12 maja to dzień świętego Pankracego, 13 Serwacego, 14 Bonifacego, 15 maja zimna Zośka się pojawia. No trochę to tak brzmi jak skład jakiegoś zespołu. Ale meteorolodzy przyznają, że wtedy właśnie naprawdę często wraca chłód. Temperatura potrafi nagle spaść, przy gruncie pojawiają się przymrozki. No,
0: czyli
1: no.
0: Człowiek już grilla wyciągnął, a tu natura mówi spokojnie, jeszcze nie koniec sezonu na polar.
1: Dlatego jeśli ktoś czule będzie okrywał pomidory agrowłókniną, no to nie przesada, to oczywiście polski maj pełnej okazałości.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
2: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
3: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
2: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
4: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
5: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
4: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
5: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy Ekookna.
4: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
5: Profesjonalny montaż i serwis.
4: Sinbud, Częstochowa, Rocha 45/47.
5: Sinbud.pl.
6: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
7: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
9: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: 11,99. Już jutro w KFC.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Kto zwalcza ból?
5: Woltary!
4: Kto?
5: Woltary!
6: Ból szyi po pracy?
7: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
13: Ciśnienie w całym regionie zacznie nam spadać. Biometr na razie obojętny, ale niestety będzie się pogarszał. Sytuację nie poprawi też dość silny i porwisty wiatr wiejący z południa. Te podmuchy dzisiaj będą bardzo nieprzyjemne. Podobnie ma być jutro, choć jutro już zmieni się front i zacznie wiać z północnego zachodu. Stamtąd też chłodniejsze masy powietrza. No i do tego wtorek będzie bardzo, bardzo mokry. Już teraz ostrzegają synoptycy.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
14: Słuchasz Radia Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: Są ludzie, którzy bez kawy nie mówią dzień dobry, tylko nie teraz.
2: Tak, tak, są tacy, którym poranna kawa daje moc ogarnięcia całego świata przed 9:00.
1: Zakupy, dzieci, korki, praca, urząd i jeszcze uśmiech do sąsiada.
2: A, no właśnie, i o taką moc pytamy w naszym konkursie. Moc porannej kawy.
1: Napisz nam, co potrafisz po pierwszym łyku kawy.
2: A najciekawsze odpowiedzi oczywiście nagrodzimy prezentami, kawą i voucherem zakupowym.
1: Formularze zgłoszeniowe oczywiście znajdziecie w naszym portalu. Zajrzyjcie koniecznie na radiojura.pl.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
0: Reklama.
4: Młodzi miłośnicy koni. Stajnia Biały Borek w Biskupicach pod Częstochową organizuje w wakacje obozy konne. Doświadczeni instruktorzy, wspaniałe konie, a także park linowy, wspinaczka skałkowa i kłady czekają na ciebie. Rezerwuj już dziś. Więcej informacji biały-borek.pl.
5: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuża

0: 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
2: Szukasz miejsca, gdzie Twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka, ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha, ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
3: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Glin to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Glin, ulica Strażacka 66 w Białej.
4: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
5: Spróbować w czekolady.
6: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
15: Słuchasz Radia Jura.

0: 11 dzień maja w kalendarzu, o tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, ale lata temu.
1: Rok 1997. Rosjanin Garry Kasparow przegrał mecz szachowy z superkomputerem Deep Blue. Teraz to już chyba nikogo nie dziwi.
0: A w 1981 zmarł Bob Marley, ikona muzyki reggae. A co wydarzyło się tu i teraz? Na te bieżące, najważniejsze informacje zapraszamy Was. Koniecznie zostańcie z nami.
2: Lokalne finanse pod lupą w Urzędzie Miasta i Gminy Blachownia, o tym powiem za moment. A 45% Polaków chce, by do rekonstrukcji rządu doszło jeszcze przed wakacjami. Katarzyna Fica, zapraszam na 9:00, będą szczegóły.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Serenada ser żółty plastry 135 gramów przy zakupie 2 sztuk, cena 3,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Musztardy prymat 180-185 gramów przy zakupie 2 sztuk, cena 1,99 zł za sztukę tylko z aplikacją lub kartą klienta.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
7: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr.

0: Biedronka. Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower i niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów, Drogowców 12.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Po reklamie.
6: Dziś poniedziałek, to 11 dzień maja, już 9, przed nami wiadomości.
7: Katarzyna Fica, zapraszam. Minęła 9, rozpoczynają się właśnie egzaminy ósmoklasisty. Pierwszego dnia uczniowie tradycyjnie napiszą egzamin z języka polskiego. Test potrwa 150 minut, obejmie zadania sprawdzające m.in. kompetencje językowe, literackie oraz umiejętność argumentowania i pisania wypracowania. Jutro egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego. Wyniki zostaną opublikowane 3 lipca.
8: Wiadomości Radia Jura.
7: W Urzędzie Miasta i Gminy Blachownia trwa wielkie sprzątanie w dokumentach. Samorządowcy mówią wprost o uszczelnianiu systemu po latach zaniedbań. Chodzi o błędy w naliczaniu podatków, które miały narazić lokalną kasę na straty. O szczegółach tej dziury budżetowej Mariusz Osyra.
9: W magistracie trwa wielkie porządkowanie dokumentacji, które ujawniło poważne błędy w naliczaniu podatków. Tylko wstępna kontrola wykazała brak ponad 180 tysięcy złotych, które powinny trafić do gminnej kasy, a to jak słyszymy w urzędzie w Blachowni dopiero początek. Czy dziura budżetowa w związku z tym się jeszcze powiększy? W skali problemu informuje burmistrz Cezary Osiński, który zdecydował o wzmocnieniu zespołu finansowego nowymi pracownikami, by jak najszybciej odzyskać należne środki i naprawić błędy poprzedników. Choć proces kontrolny spowalnia bieżące zadania gminy, władze podkreślają, że bez rzetelnych finansów nie ma mowy o rozwoju i dalszym wydatkowaniu wpływów z gminnej kasy. To bolesny, ale konieczny krok do przywrócenia stabilności w budżecie samorządu, czytamy w urzędowym komunikacie.
8: Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
7: A teraz uwaga, mieszkańcy Lublińca, patrzcie w niebo i nie dajcie się zaskoczyć hałasowi. Komandosi rozpoczęli intensywne szkolenie, które potrwa do 22 maja. Śmigłowce będą krążyć nad miastem i poligonem zarówno w dzień, jak i w nocy. Wojsko zapewnia jednak, że wszystko odbywa się pod ścisłą kontrolą bezpieczeństwa.
8: Radio Jura poleca.
7: Światowe dokumentalne kino znów na wyciągnięcie ręki w Częstochowie. Cykly Dogs Against Gravity zawsze otwiera oczy widzom na ważne tematy. Od piątku do niedzieli będzie podobnie. Ten prestiżowy festiwal jak zwykle zagości w Ośrodku Kultury Filmowej. Zaprasza Artur Lecybil.
10: Zapraszamy do kina OKF Iluzja na wyjątkowy weekend z festiwalem Millennium Dogs Against Gravity. Już od 15 do 17 maja przeniesiemy się w świat kina dokumentalnego najwyższej próby. To jeden z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. W naszym weekendowym programie znalazły się 4 niezwykłe tytuły tegorocznej 23. edycji festiwalu.
7: Szczegóły programu znajdziecie na stronie Ośrodka Kultury Filmowej oraz na radiojura.pl. A na naszej antenie wiadomości z kraju i ze świata zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
11: 45% Polaków chce, by do rekonstrukcji rządu doszło jeszcze przed wakacjami. To przypominamy, wyniki sondażu.
12: Jakub Rybski, ty rozmawiałeś o wynikach sondażu z mieszkańcami Warszawy i co usłyszałeś?
13: Opinia na temat rekonstrukcji jest uzależniona od poglądów politycznych. Wyborcy koalicji rządzącej raczej nie chcą zmian w poszczególnych resortach, choć najczęściej wskazują, że najgorzej radzi sobie Ministerstwo Zdrowia oraz Edukacji.
14: Jeżeli chodzi o Ministerstwo Zdrowia, tam właściwie to nie jest takie proste. Tam nikt nie zastąpi. Nawet jeżeli
5: jeżeli wejdzie kto inny, to i tak będzie tak samo.
14: Wszystko powinno być zmienione, inaczej przepadniemy jako naród. To, co się dzieje teraz, to tragedia.
13: Usłyszałem od mieszkańców Warszawy. Przypomnę, że jeszcze przed wakacjami może dojść do rekonstrukcji, w której stanowiska mogliby stracić ministrowie kultury, edukacji i zdrowia, czyli Marta Cienkowska, Barbara Nowacka i Jolanta Sobierańska-Grenda.
11: Trudny początek tygodnia dla kierowców przejeżdżających przez Wrocław.
12: Ulica Gazowa na osiedlu Brochów w południowej części miasta została zamknięta.
11: Powodem? Remont skrzyżowania i wiaduktów. Cały ruch muszą teraz udźwignąć dwie inne trasy, Buforowa i Opolska, które zazwyczaj korkują się nawet bez prac drogowych.
12: Przy wjeździe do Wrocławia od strony Opola jest nasza reporterka Martyna Czerwińska. Dzień dobry, Martyno.
15: Dzień dobry.
12: Opisz nam, jak wygląda ten poranek w mieście.
15: No niestety, ulica Opolska stoi od Radwanic aż do ulicy Krakowskiej. To już 4-kilometrowy korek. Kierowcy są bardzo zniecierpliwieni. Część zawraca o tej porze. Większość jedzie do pracy, na spotkania. Tymczasem trudno znaleźć alternatywną trasę, bo na wielu osiedlowych drogach wprowadzono ruch jednokierunkowy. Miasto apeluje, by w czasie tych 4 miesięcy utrudnień przesiąść się albo do pociągów, albo do autobusów.
16: Komunikacja zbiorowa, są wyznaczone objazdy. Wiemy, że być może będzie ten czas dojazdu trwał troszeczkę dłużej, ale to jest rozwiązanie tymczasowe. Żeby było lepiej, najpierw musi być ciut gorzej.
15: Powiedział mi Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Trudno być jednak oazą spokoju, kiedy podróż do pracy wydłuża się nie o kilka, a nawet kilkadziesiąt minut.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
6: Ciśnienie w Częstochowie zaczyna nam spadać, biometr niestety w ciągu dnia będzie się nieco pogarszał. Sytuację też nie poprawia dość silny i porwisty wiatr wiejący z południa. Dziś rzeczywiście te podmuchy mogą być bardzo dokuczliwe. No i też pojawić się już mogą przelotne opady deszczu. Bardzo mokry ma być wtorek według zapowiedzi. Ciepło dzisiaj jeszcze do 20 stopni, jutro i w środę do stopni 12. Tak więc jeśli planujecie kolejne dni, warto wziąć to pod uwagę.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
12: Poniedziałkowy poranek, ale o tej porze już nie daje nam się bez znaki. Kawa działa, a my już za kilka chwil troszeczkę poplotkujemy.
6: Niech i tak będzie.
12: Ewelina Kroczek
6: i Marek Moc.
12: Zapraszamy.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Poniedziałkowy poranek, muzyka wybrana dla Ciebie.
1: I czas na kawę z plotką. Zaczynamy filmowo. Pewnie są wśród naszych słuchaczy tacy, którzy już widzieli w kinie film Diabeł ubiera się u Prady, no bo wokół tej kontynuacji już jest gorąco. Podobno Meryl Streep wynegocjowała nie tylko swoje 12,5 miliona dolarów, ale zadbała też, żeby dokładnie tyle samo dostały jej koleżanki z planu, Anne Hathaway, Emily Blunt. No, a początek, bo film jest hitem, czyli każdy z aktorek może zarobić nawet ponad 20 milionów dolarów.
0: To ja też mam coś z filmowego świata, kto będzie nowym Bondem.
1: O, to mnie interesuje.
0: To pytanie wraca regularnie jak rachunek za prąd. Coraz głośniej mówi się o Jacobie Elordi.
1: Agent 007 może być wkrótce wyższy od wszystkich przeciwników razem wziętych, bo to taki postawny chłopak jest. No.
0: I jeszcze na deser książę William został przyłapany na stadionie podczas kibicowania ukochanej drużynie. No i podobno jego miny były ciekawsze niż sam mecz.
1: A to sobie mogę wyobrazić.

0: Reklama.
1: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
2: Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
3: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
4: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
3: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
4: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
5: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hisun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
5: Nad Częstochową wiszą teraz ciemne chmury, choć miejscami przebija się słońce. No i termometry pokazują okolice 17. Po południu zrobi się nieco cieplej, nawet do 20 stopni. Prognozowane są jednak burze, które mogą przynieść silny wiatr do 75 km na godzinę i intensywny deszcz. Lokalnie możliwy jest też drobny grad.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: konkursu moc porannej kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: To poniedziałkowy poranek, ale poniedziałek nie straszny, bo przecież my tutaj już delektujemy się aromatyczną kawą. A kiedy jest kawa, jest moc. Zapraszamy na finał konkursu Moc porannej kawy. Kto delektuje się z nami małą czarną? Sprawdźmy.
2: Halo?
1: Dzień dobry, dzień dobry. O poranku, Ewelina Kroczek. Z radia dzwonimy. Dzień dobry.
2: A dzień dobry, kłaniam się.
1: A ja słyszę, że tu już jest, kawka już była, kawka jest, bo już taki...
2: Była śniadanko, była kawka, tak, już jest pełna,
1: tak, tak,
2: pełna bo... siły i ochoty do pracy.
1: Bo już głos taki rozbudzony, ja od razu rozpoznaję moc porannej kawy. W tej sprawie dodzwoniłam się do...
2: Ilony.
1: No właśnie, o której dzisiaj twój budzik zadzwonił?
2: A mnie budzi zawsze przed 6, bo też tutaj taki mamy ruch przed oknem, mam duży ruch. Zawsze mi pan też z chlebkiem staje, także nawet nie muszę budzika nastawiać, bo po prostu budzi mnie poranny dostawca chleba.
1: O, to bardzo miło. Zwróciliśmy uwagę na twój formularz, bo pytaliśmy, co daje wam łyk porannej kawy, jaką moc daje wam ta kawka. No i napisałaś, że moc super babci, bo poranna kawa dodaje ci energii, by móc zapanować nad pełnymi energii chłopcami w wieku przedszkolnym, których trzeba przygotować do przedszkola. Pobudka, śniadanie, mycie zębów, wyzwanie dla mnie każdego dnia, napisałaś.
2: A jak to właśnie chłopców bywa jeszcze, zwłaszcza przy poniedziałku, po weekendzie, to już jest naprawdę podwójna kawa dla mnie do wypicia, żeby to ogarnąć.
1: Jak mają na imię?
2: Igor i Wiktor.
1: Proszę ich od nas serdecznie pozdrowić. Iwanko kochana, w takim razie dodatkowa dostawa kawy bardzo ci się przyda. Jesteś super babcią. Dodatkowo otrzymujesz voucher zakupowy do sklepu internetowego Olsema, więc jeszcze będziesz mogła sobie dokupić takie właśnie aromatyczne prezenty. Życzę ci dużo, dużo siły i radości.
2: Nic tak nie dodaje radości w ogóle z rana i z pobytu z wnukami.
1: Wszystkiego dobrego dla was. Pozdrawiamy serdecznie.
2: Dziękuję, dziękuję bardzo za miłą niespodziankę z samego rana. Będzie udany tydzień.
1: O tak, na pewno.
2: Również pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrawiamy.
0: Sponsorem konkursu Moc porannej kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl. Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Jura.
0: Reklama.
4: Kameralny klimat.
5: Nauka.
4: Kultura.
5: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
6: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
7: Moja szkoła.
6: Kształcąc, wychowujemy.
8: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
9: Promed Optyk Szczerbiński. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
10: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
11: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
12: Kochani, ale musimy zrobić tę łazienkę.
11: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
12: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
11: Jasne. A jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
12: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
11: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
12: www.cyr-projekt.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid.
17: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
18: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
20: Po reklamie.
21: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
22: Słuchasz Radia Jura.

0: emocji, a ta do niej z pewnością należy. Iga Świątek zameldowała się w 1/8 finału turnieju WTA w Rzymie. Aryna Sabalenka już odpadła, więc może być naprawdę ciekawie.
1: No a Robert Lewandowski też wczoraj świętował z Wojtkiem Szczęsnym. Barcelona została mistrzem Hiszpanii.
0: A teraz zapraszamy Was na kolejne najważniejsze informacje. Koniecznie zostańcie z nami.
2: Polska złożyła oficjalną skargę do Trybunału Sprawiedliwości w sprawie unijnej umowy z krajami Mercosur. Za chwilę u nas też o nowej drodze w poraju. O tej inwestycji opowie nasz dziennikarz. Będzie też o darmowej pomocy psychologicznej dla młodych częstochowian. Katarzyna Fica, zapraszam na 10:00.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
6: W piątek i sobotę, 15 i 16 maja, dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
5: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
7: Chcesz, żeby było szybko, głośno i stylowo? Wjeżdżaj do Fast Customs. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży zapraszają na profesjonalne oklejanie samochodów folią PPE, nakładanie powłok ceramicznych, montaż aktywnych wydechów, modyfikację elektroniki pojazdowej oraz montaż dokładek. Fast Customs. Dzwoń szybko. 532 514 006. Częstochowa, Grabówka, ulica Luba 14.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
11: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie, aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
1: Minęła już godzina 10:00, jest poniedziałek, 11 dzień maja. Czas na wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam. Śląska Policja podsumowała miniony weekend na drogach regionu. Doszło do 209 zdarzeń drogowych, rannych zostało 7 osób. Wszystkie poszkodowane osoby były użytkownikami jednośladów, m.in. motocykli i hulajnóg elektrycznych. Policjanci zatrzymali 75 kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu. Mundurowi apelują do uczestników ruchu o ostrożność i większą koncentrację na drodze.
17: O tym się mówi w regionie.
2: Leśna droga ratunkiem dla zakorkowanego Centrum Poraja. Jest taki pomysł, a gmina wspólnie z leśnikami szykuje komunikacyjną rewolucję. Podczas ostatniej rady gminy pojawiły się takie deklaracje. Mariusz Osyra w tym temacie.
18: Wszystko wskazuje na to, że Poraj stworzy takie komunikacyjne rozwiązanie i powstanie specjalny bypass, który połączy ulicę Kosmiczną i Zieloną w tej gminie właśnie przez lasy, omijając wiecznie zatłoczone rondo oraz drogę wojewódzką. Iwona Sadek z Nadleśnictwa Złoty Potok zapowiedziała, że pierwsze remonty na leśnym dukcie ruszą jeszcze w tym roku. Z kolei w przyszłym sezonie dzięki współpracy z samorządem powstanie tam w pełni utwardzona trasa o wysokiej nośności, aby mogła być gotowa na przyjęcie wzmożonego ruchu kołowego. Władze Poraja podkreślają, że partnerstwo z Lasami Państwowymi to obecnie najlepszy i najskuteczniejszy sposób na rozładowanie zatorów w tej części miejscowości. Przy okazji leśnicy uspokajają mieszkańców. Prowadzone w regionie wycinki to planowane zabiegi pielęgnacyjne, niezbędne dla ratowania drzewostanu. Nie jest to przygotowanie inwestycji pod drogę. O postępach prac w Poraju będziemy informować. Na pewno w Radiu Jura.
17: Wracamy do sprawy.
2: I wracamy do Częstochowy. Safe Space nadal działa i poleca się wszystkim w potrzebie. Bezpieczna przystań dla młodych częstochowian została na planie Galerii Jurajskiej, ale zmieniła na wiosnę swoją lokalizację. Punkt darmowego wsparcia psychologicznego nadal oferuje fachową pomoc. Teraz znajdziecie go na pierwszym poziomie. Dyżurują tutaj specjaliści z Centrum Chce Inaczej.
19: Przychodzą zarówno dzieci z rodzicami, młodzież, męska, żeńska, osoby dorosłe, które chcą zapytać. Problemy myślę, że są te same. Może czasami tutaj łatwiej jest przyjść niż do gabinetu psychologa, takiego standardowego. Tutaj najczęściej przychodzą osoby z takimi problemami, które są dość powszechne i one nie są nowe. W tej chwili się zaczęły, a wcześniej ich nie było, tylko teraz zaczynamy o tym mówić. Hejt rówieśniczy w szkołach, przemoc. Przychodzą z problemami z tym, że nie wiedzą, w jaki sposób radzić sobie z emocjami.
2: Mówiła Anna Moszyńska, psycholog i terapeuta uzależnień. Na miejscu skorzystacie z anonimowej rozmowy od poniedziałku do piątku między 17 a 19.
17: Twoje sprawy.
2: Wiosenne porządki w ogrodach mogą słono kosztować, przestrzega Częstochowska Straż Pożarna. Nasi strażacy apelują o rozwagę i przypominają o bezwzględnym zakazie spalania odpadów zielonych. Choć słońce zachęca do prac na świeżym powietrzu, dym z płonących liści, traw czy gałęzi to nie tylko uciążliwość dla sąsiadów, ale przede wszystkim realne zagrożenie pożarowe dla ludzi i okolicznej zabudowy. Przepisy pożarowe są w tej kwestii jasne. Za samowolne rozpalanie ognisk z ogrodowymi odpadami grożą surowe sankcje. Zamiast ryzykować mandatem lub pożarem, strażacy radzą korzystać z kompostowników lub punktów selektywnej zbiórki odpadów. Bezpieczeństwo jest ważniejsze niż czysta grządka, dodają miejskie służby. Teraz już u nas wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
20: Jest polska skarga na umowę handlową z krajami Mercosur. Sprawą zająć ma się Unijny Trybunał Sprawiedliwości.
21: Z najnowszymi informacjami nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szmańska-Borginą.
22: Polska w skardze atakuje legalność decyzji Rady Unii i Komisji Europejskiej w sprawie umowy z Mercosur, żądając stwierdzenia jej nieważności. Do skargi dołączono wniosek o zabezpieczenie, czyli zamrożenie tymczasowego stosowania umowy. Polska dołączyła także do wniosku Parlamentu Europejskiego o opinię co do zgodności umowy z unijnym prawem. To osoba. Na procedura. Chodzi o wniosek, który eurodeputowani przegłosowali w styczniu dzięki zaangażowaniu polskich eurodeputowanych. W obu przypadkach trzeba będzie czekać około 20 miesięcy na wyrok TSUE.
20: 45% Polaków popiera rekonstrukcję rządu jeszcze przed wakacjami. 22% jest przeciw. Przypominamy, to są wyniki najnowszego sondażu Opinia 24.
21: Przeciwna kolejnej rekonstrukcji jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.
20: W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski. Tomku, wyjaśnijmy, dlaczego Pełczyńska jest przeciw.
23: Zdaniem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz rekonstrukcja nie jest obecnie potrzebna.
24: Teraz to jest czas na pracę, dlatego że jak my znowu wejdziemy w personalia w koalicji, to zamiast pracować zacznie się kolejna opera mydlana personalna.
23: Ten wniosek wyprowadza ona zresztą także z naszego sondażu. Zmian bowiem wcale nie chcą wyborcy koalicji.
24: Chcą ludzie w większości, którzy są w opozycji, to znaczy głosowaliby dzisiaj na opozycję, a zwolennicy koalicji tej rekonstrukcji nie chcą.
23: A co na to sam premier?
24: Ja usłyszałam w większym gronie, że te pogłoski o zmianach ministrów, tu akurat trzy panie ministry, są absolutnie nieuzasadnione, tak premier powiedział.
23: Polska 2050 nie zgadza się też na zmiany pośród swoich wiceministrów.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
2: Jeśli planujecie popołudnie na zewnątrz, miejcie się na baczności. Od rana ciemne chmury nad Częstochową. Synoptycy ostrzegają przed dzisiejszymi burzami. Mimo groźnej aury wciąż pozostajemy jednak w strefie ciepłego powietrza. Termometry maksymalnie pokażą 20 stopni. Niestety to ostatnie chwile z tak wysoką temperaturą. Już od jutra czeka nas gwałtowne ochłodzenie. We wtorek słupek rtęci zatrzyma się zaledwie na 11 kresce. W środę nieśmiało podskoczy do 14. W nocy temperatura spadnie do zaledwie 4 powyżej zera. No i jeszcze jedna informacja. Pamiętajcie o parasolkach. Opady deszczu z mniejszymi lub większymi przerwami zostaną z nami właściwie do piątku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, centrum wymiany i sprzedaży opon. Michałowskiego 11/13 przy M1.
6: To poniedziałkowy poranek, egzaminy trwają, trzymamy kciuki za ósmoklasistów i maturzystów. Powodzenia!
1: A wszystkim tym, którzy nie zdają egzaminów, zapraszamy do kolejnej godziny naszego porannego spotkania.
6: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
6: Bądźcie z nami.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Wyobraźcie sobie, jedziecie do zoo, kupujecie bilet, biegniecie zobaczyć pandy, a tam nie ma pand, tylko pies po solidnej wizycie u fryzjera i lakiernika.
1: Taką informację znaleźliśmy, tak było w zoo w Chinach. Zwiedzający odkryli, że psie pandy to po prostu psy czołczoł pomalowane na biało-czarno.
0: No i najlepsze jest tłumaczenie rzecznika zoo. Nie mamy pand, więc chcieliśmy to zrobić. Czyli trochę tak jak nie mam tygrysa, a kot też fajnie mruczy.
1: Tak, tak. Swoją drogą psy chyba też były zaskoczone karierą w charakterze pand. Ale to nie pierwszy taki przypadek w Chinach. Rok temu internauci podejrzewali nawet, że niedźwiedź w zoo był człowiekiem w kostiumie.
0: Czyli wygląda na to, że w niektórych ogrodach zoologicznych największą atrakcję stanowią efekty specjalne.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Serenada ser żółty plastry 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Musztardy prymat 180-185 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę tylko z aplikacją lub kartą klienta. Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
4: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Boszkar Serwis. Poczesna, ulica Warszawska 22.
5: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
6: Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Kredyt na remont w Sbanku. Kredyt na samochód w Sbanku. Kredyt na komputer również w Sbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego w Sbanku?
10: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Sbank, bank spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka, 26.
14: Dzisiaj w naszym regionie mogą pojawić się burze z deszczem. Uważajcie też na silny wiatr, który w porywach osiągnie 75 km na godzinę, a lokalnie może sypnąć nawet drobnym gradem. Mimo tych gwałtownych zjawisk wciąż jest ciepło. W naszym regionie dzisiaj maksymalnie 20 stopni. To jednak ostatnie podrogi ciepła. Od jutra czeka nas twarde lądowanie. Temperatura spadnie do 11 stopni. W nocy w Częstochowie termometry pokażą tylko plus 4. Deszczowa aura z mniejszymi przerwami utrzyma się w regionie aż do piątku.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka, 26.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek, a właściwie już przed południem.
1: A teraz informacja, która przed kolejnym długim weekendem, urlopem czy wakacjami nabiera znaczenia. Otóż sąd w Niemczech właśnie potwierdził, że wojny o leżaki to nie jest już jakiś sport wakacyjny, tylko prawie sprawa konstytucyjna.
0: O, niemiecki turysta wygrał odszkodowanie po urlopie w Grecji, bo codziennie przegrywał walkę o leżak z ręcznikami. Rodzina podobno wstawała o 6 rano i tak wszystkie miejsca przy basenie były już zaklepane.
1: Dzieci leżały na ziemi, ręczniki odpoczywały na leżakach, a właścicieli ręczników nikt nigdy nie widziano, jak jedli prawie. Dlatego sąd uznał, że hotel nie zapewnił odpowiednich warunków i przyznał rodzinie ponad 900 euro odszkodowania.
0: Czyli oficjalnie ręczniki potrafią zepsuć wakacje bardziej niż deszcz.
1: A problem jest globalny. Na Teneryfie turyści podobno nawet spali na leżakach, żeby ich nie stracić.
0: Wakacje all inclusive z elementami survivalu. To proszę, kto to wymyślił? Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura. Reklama.
0: Jest poranek, musi być moc.
1: Najlepiej Marek Moc.
0: I moc porannej kawy.
1: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
0: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
3: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
4: Młodzi miłośnicy koni. Stajnia Biały Borek w Biskupicach pod Częstochową organizuje w wakacje obozy konne. Doświadczeni instruktorzy, wspaniałe konie, a także park linowy, wspinaczka skałkowa i kłady czekają na ciebie. Rezerwuj już dziś. Więcej informacji biały-borek.pl.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
7: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka zapraszamy

0: godzina 10. A najlepsze? Jeden zapis i biegniesz tyle razy, ile chcesz. Szczegóły i zapisy na www.konopiska.pl. Na Run Magadon Light zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
2: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuża i

0: zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy! Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: O tej porze sprawdzamy, kto świętuje, jeśli chodzi o znane osoby. 11 maja 1904 roku, warto przypomnieć, urodził się Salvador Dali, czyli mistrz surrealizmu, człowiek od miękkich zegarów, no i bardzo oryginalnych wąsów.
1: A swoje imieniny świętują Ignacy, Franciszek, Miranda, na liście także Iga, Zuzanna, Filip, Tadeusz, Maksym, Albert, Alojzy, Benedykt, Stella, Berta, Adalbert, Mamert, Gwalbert, Majola, Lutogniew i Majol.
0: Wszystkiego najlepszego, a my już teraz zapraszamy Was na wiadomości.
2: Co z wnioskiem o ekstradycję z USA byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro? O tym w wiadomościach Radia Jura już za moment. Na początek jednak odpowiedź częstochowskiego magistratu w sprawie oświadczenia wójta gminy Poczesna. Chodzi o zmianę granic. Katarzyna Fica, zapraszam na 11.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
4: W piątek i sobotę, 15 i 16 maja, dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
5: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Malownicze wybrzeże Apulii, niezapomniany klimat południowej Portugalii lub północnej Macedonii, zapierająca dech w piersiach Transylwania. A może chodzi Ci po głowie City Break? Odkryj nowe kierunki z Katowice Airport. Brindisi, Faro, Ochryda, Braszów, Maastricht. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Zarezerwuj parking i kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
12: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower i niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów, Drogowców 12.
13: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
14: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
15: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
14: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
15: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
14: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
15: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
14: Hotel i restauracja Konstancja, Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.

0: Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny. Po reklamie.
3: Minęła już godzina 11, a w poniedziałkowe przedpołudnie mamy dla Was wiadomości.
4: Katarzyna Fica, zapraszam. Częstochowa nie rezygnuje z powiększenia swoich granic, a plotki o upadku projektu są przedwczesne. Wbrew doniesieniom z mediów społecznościowych, wniosek o włączenie części gminy Poczesna do Częstochowy jest nadal w grze. Informowaliśmy o wpisie wójta Poczesnej, teraz odnosi się do niego Urząd Miasta Częstochowy.
5: Skąd to całe zamieszanie? Wszystko przez błędną interpretację decyzji wojewody śląskiego przez samorząd Poczesnej, odpowiada częstochowski magistrat. Służby nadzorcze zakwestionowały jedynie jeden z paragrafów marcowej uchwały, w którym zamiast pełnej dokumentacji umieszczono link do chmury. Według prawników taki odnośnik nie spełnia wymogów trwałości prawa, ale co kluczowe, nie unieważnia to całego dokumentu. Procedura więc trwa, a wojewoda przygotowuje obecnie opinię dla MSWiA. Przypomnijmy, cała bitwa o samorządowe granice trwa od grudnia i toczy się o tereny w Sobuczynie. Miasto chce przejąć kontrolę nad obszarami wokół wysypiska, by odblokować inwestycje i zabezpieczyć regionalną instalację przetwarzania odpadów przed blokadą ze strony sąsiedniej gminy. Poczesna z kolei obawia się o przyszłą rozbudowę składowiska i broni integralności swojego obszaru.
4: A temat śledzi Mariusz Osyra.
6: Wiadomości Radia Jura.
4: Przed nami 3 dni rowerowych atrakcji w Częstochowie. Od 15 do 17 maja odbędzie się jasnogórski zlot rowerowy w ramach Czewa Bike Fest. Organizatorzy przygotowali m.in. pokazy sportowe, targi, koncerty oraz specjalne miasteczko ruchu drogowego z symulatorami przygotowane przez WORT. Ubiegłoroczny zlot z Placu Biegańskiego przenosi swoją główną bazę na Błonia Jasnogórskie.
7: Łączymy tutaj sport i duchowieństwo, bo oczywiście finałem naszej akcji jest pielgrzymka na Jasną Górę, oczywiście rowerowa. Mam nadzieję, że również inni sportowcy, bo deskorolkowcy i rolkarze może włączą się w naszą pielgrzymkę, a tu najważniejsze jest, żeby łączyć przecież, a nie dzielić.
8: Możemy zaprosić wszystkich ludzi aktywnych, wszystkich ludzi sportu.
7: Oczywiście zapraszam wszystkich ludzi sportu, ale nie tylko, bo zapraszamy rodziny z dziećmi i ludzi, którzy chcą też przeżyć to sportowe, rowerowe święto, bo nie tylko dla rowerzystów mamy atrakcje, ale i również dla ludzi, którzy będą chcieli na przykład obejrzeć ekstremalne pokazy akrobacji rowerowych nocne, bo w tym roku będą również pokazy z pirotechniką na Placu Biegańskiego.
4: Widzimy się na trasie rowerowej, ale też w centrum miasta, czyli w rowerowej stolicy regionu, mówi Jakub Sikora, dyrektor częstochowskiej organizacji turystycznej. To wydarzenie polecam na Radio Jura. A co jeszcze w ten weekend?
6: O tym się mówi w regionie.
4: Zagrał w kilku filmowych produkcjach, teraz będzie można go zobaczyć pod osłoną nocy. Będą eleganckie wnętrza, dawne historie i atmosfera minionych epok. W sobotę z okazji Nocy Muzeów wyjątkowe przestrzenie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach ponownie otworzą się dla zwiedzających. To niepowtarzalna okazja, by zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych i poczuć klimat dawnych salonów pełnych szyku, muzyki i niezwykłych opowieści. Na uczestników czekać będą scenki z epoki, eleganckie damy i dystyngowani dżentelmeni. Będzie też fotobudka z możliwością wykonania pamiątkowych zdjęć, wystawa historyczna oraz kącik dla najmłodszych gości. Zwiedzanie rozpocznie się o godzinie 18:00. Wejście dla uczestników od strony ulicy Lompy. I to tyle ode mnie. Za godzinę poznacie częstochowiankę z tytułem i statuetką w kategorii Osobowość Roku w dziedzinie kultury. A teraz już sprawdźmy, co dzieje się w kraju i na świecie. O tym Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
9: Zaczynamy od pytania o wniosek o ekstradycję z USA Zbigniewa Ziobry.
10: Tego wniosku może w ogóle nie być, ustalił Krzysztof Zasada.
9: Przypominamy, były minister sprawiedliwości podejrzany w aferze Funduszu Sprawiedliwości twierdzi, że opuścił Węgry i jest w Stanach Zjednoczonych.
10: Krzysztofie, koncentrując się na procedurach, po kolei, jakie kroki zamierza podjąć teraz prokuratura?
11: No po pierwsze musi się zwrócić do amerykańskich władz z pytaniem, czy rzeczywiście Zbigniew Ziobro jest na terytorium USA. To potwierdzenie jest konieczne, by w ogóle myśleć o wniosku ekstradycyjnym. Natomiast, jak usłyszałem, główną przeszkodą po tym potwierdzeniu jest wciąż brak prawomocnego postanowienia sądu o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Do wniosku ekstradycyjnego musi być dołączona ostateczna decyzja sądu w tej sprawie. Natomiast dopiero na początku września sąd będzie rozpatrywał zażalenie obrońców polityka PiS na zastosowanie tego środka zabezpieczającego. No, dziś także nie wiadomo, jakie w tej sprawie będzie ostateczne postanowienie. Osobną kwestią jest wystąpienie prokuratury do władz węgierskich, a także amerykańskich, by ustalić na podstawie jakich dokumentów Ziobro, który nie ma polskiego paszportu, miał wyjechać. wyjechać do Stanów Zjednoczonych.
10: Komisja Europejska nie zgadza się z opinią, że jest odpowiedzialna za przedłużający się paraliż terminalu zbożowego w Gdyni.
9: Jak mówiliśmy, zarząd portu Gdynia tłumaczy niemal roczny przestój terminalu procedurami w Brukseli.
10: Na linii teraz korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, co na to komisja?
0: Komisja Europejska odpowiada, że procedura ta nawet się jeszcze formalnie nie rozpoczęła. Ta transakcja nie została formalnie zgłoszona komisji, przekazał mi rzecznik komisji. A to na firmach spoczywa obowiązek zgłaszania fuzji, po czym Komisja Europejska ma 25 dni na decyzję. Nieoficjalnie wiadomo, że trwają rozmowy nieformalne. Firmy badają grunt, by uniknąć odrzucenia wniosku. Firmy mogą więc twierdzić, że trwają rozmowy z komisją, podczas gdy formalnie procedura prawnie nie istnieje. Jak ustaliłam, takie przeciąganie rozmów budzi w komisji już zniecierpliwienie. Bruksela rozumie znaczenie strategiczne terminala dla wywozu ziarna, ale odrzuca rolę kozła ofiarnego. Wzywa firmy do szybkich działań, by mogła wreszcie ocenić planowaną koncentrację kapitału.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
4: W pogodzie prawdziwy roller coaster. Dzisiaj w Częstochowie jeszcze przyjemne 20 stopni, ale to cisza przed zmianą aury. Już jutro drastyczne ochłodzenie. Termometry pokażą zaledwie 11 stopni. Ciepłe kurtki i parasole będą obowiązkowe. Podobnie zapowiada się środa, choć będzie już o kilka kresek cieplej. Mam jednak dobre wieści dla planujących weekend. Według obecnych prognoz ma się rozpogodzić, wróci do nas słońce. Temperatura będzie idealna na spacer. Choć upałów nie ma co się spodziewać, bo słupki rtęci nie przekroczą 20.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
15: Poniedziałkowe przedpołudnie, no o tej porze to poniedziałek da się lubić. Oswojony, tak. Polubiony, tak jest.
3: A my za dzisiejsze pierwsze spotkanie dziękujemy.
15: I zapraszamy jutro Ewelinę Kraczek
3: i Marek Moc.
15: Do usłyszenia.
6: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
3: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
2: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
4: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.czest.pl.
5: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
6: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Biedronka.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
6: Dzisiaj w Częstochowie i regionie możliwe umiarkowane burze z piorunami, takie są ostrzeżenia IMGW. Poza tym ciepło na termometrach w Kłobucku okolice 20. Niestety to koniec dobrych informacji. Przed nami tydzień pod znakiem ciemnych chmur. Na przyjaśnienia przyjdzie nam poczekać prawdopodobnie aż do soboty. Pamiętajcie jednak, że to dopiero wstępne prognozy. Pogodowe mapki śledzimy dla Was na bieżąco.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów elektrycznych EcoBike. Częstochowa, ulica Krótka 26.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: reklama.
1: Kameralny klimat.
2: Nauka.
1: Kultura.
2: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
3: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
4: Moja szkoła!
3: Kształcąc, wychowujemy.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.

0: sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
11: Słuchasz Radia Jura.

0: Wbrew zapowiedziom ministra sprawiedliwości dziś nie będzie wniosku do USA o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Ta sprawa wróci za moment. A poza tym włókniarz Częstochowa Jakub Miśkowiak o wczorajszym meczu ze Stalą Gorzów. Katarzyna Fica, zapraszam na 12.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Reklama. A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowid. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Po reklamie.
19: Poniedziałek, 11 dzień maja, wybiło południe, czas na wiadomości.
0: Katarzyna Fica, zapraszam. Ratownicy GOPR podsumowali weekendowe działania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Wśród kilku interwencji znalazły się dwa zdarzenia związane ze wspinaczką. Do najpoważniejszego doszło na wróblowej skale koło Smolenia. Podczas wspinaczki oderwał się fragment skały. Jeden z odłamków uderzył kobietę asekurującą wspinacza. Poszkodowana miała na sobie kask, który prawdopodobnie uratował jej życie. Ratownicy podkreślają też skuteczność aplikacji Ratunek, dzięki której szybko udało się wezwać pomoc. Sezon wspinaczkowy na Jurze ruszył na dobre.
15: O tym się mówi w regionie.
0: Myszkowscy policjanci zatrzymali 37-latka, który nie zatrzymał się do kontroli i próbował uciekać ulicami Koziegłów. Jak się okazało, miał prawie 3,5 promila alkoholu, a do tego dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, który złamał już kolejny raz. Mężczyzna usłyszał zarzuty w recydywie, trafił na 3 miesiące do aresztu. Policja przypomina, dla kierowców na podwójnym gazie nie ma taryfy ulgowej.
15: O tym się mówi w Częstochowie.
0: Karolina Basiak, graficzka, animatorka, na co dzień związana z Biblioteką Publiczną w Częstochowie, z tytułem i statuetką jako osobowość roku w dziedzinie kultury. Doceniono jej działania na rzecz promocji kultury japońskiej i mangi w Częstochowie oraz organizację wydarzenia MangoCon 2025.
18: Bardzo dziękuję. Było dla mnie to niesamowite wyróżnienie, zwłaszcza, że to jest za stworzenie pierwszej edycji MangoConu, za szerzenie tej kultury azjatyckiej, czyli bardzo się cieszę, że tak naprawdę to, co ja uwielbiam, czyli właśnie ta kultura azjatycka, interesuje też osoby w Częstochowie i doceniają to, że też tą kulturę azjatycką promuje.
0: Karolina Basiak to również organizatorka weekendowych spotkań z mangą w bibliotece, kreatywnych czwartków dla dzieci i festiwalu bajek. Prowadzi ponadto warsztaty rękodzieła oraz spotkania autorskie.
15: Sport w Radiu Jura.
0: Dziękujemy za wasz doping i wsparcie przez cały mecz, pisze do fanów czarnego sportu w mediach społecznościowych klub Włókniarz Częstochowa. A tymczasem zawodnicy Kronoplast Włókniarza polegli na własnym torze z rywalami GZ Stali Gorzów. Pierwsze 4 biegi przegraliśmy 1-5. Mecz zakończył się wynikiem 31-59. W sumie Lwy zdobyły bardzo mało punktów, przyznaje kapitan naszego zespołu.
19: Bardzo mało. Nie tak sobie wyobrażałem to spotkanie. Myślałem, że pierwsze punkty jakieś do tabeli jako drużyna przypiszemy, no ale tak nie było i wiem, że dużo pracy nas tutaj czeka, żeby na tym swoim torze ścigać się jak równy z równym z tymi ustawieniami. U mnie też tak nie jest, że wiem na 100%, tylko szukam, może to będzie dobrze, może to. Dużo pracy nas czeka. Było jak było. Mieliśmy złe przełożenia, gdzie się sugerowaliśmy może treningiem. Wiadomo, torz też się zmieni od pogody, od słońca. Myśleliśmy, że w treningu to będzie okej, ale to nie zagrało.
0: Oceniał nieudany mecz Jakub Miśkowiak. Najbliższa szansa na poprawę wyników 15 maja w piątek na wyjeździe. Włókniarz zmierzy się z GKM-em Grudziądz. I to wszystko w tym wydaniu Wiadomości ode mnie. Zajrzyjcie jeszcze na nasze strony. Tam szczegóły konkursu, w którym do wygrania jest nasza wyjątkowa, limitowana kawa Moc Jury. No i posłuchajcie jeszcze, co dzieje się w kraju i na świecie. Na Wiadomości zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny.
20: Wbrew zapowiedziom ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, dziś nie będzie wniosku do USA o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Krzysztof Zasada teraz z nowymi informacjami. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
20: Jakie są tego powody?
21: No, główna sprawa to brak prawomocnego postanowienia sądu o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Do wniosku o ekstradycję musi być dołączona ostateczna decyzja w tej sprawie. Z wnioskiem będziemy czekać na uprawomocnienie się tego postanowienia, usłyszałem od jednego z prokuratorów. Problem w tym, że sąd wyznaczył termin posiedzenia w sprawie na 8 września i przede wszystkim nie ma pewności, jakie to orzeczenie będzie. Ma wtedy zbadać, czy uznać za żalenie obrońców Ziobry na decyzję o aresztowaniu.
20: To co w tej chwili zamierza zrobić prokuratura?
21: No po pierwsze zapyta amerykańskie władze, czy Ziobro rzeczywiście jest w USA. Zapyta też Amerykanów i Węgrów, na jakiej podstawie prawnej miał tam wyjechać. Wiadomo też, że od wczoraj śledczy sprawdzają, czy ktoś pomagał Ziobrze w tym wyjeździe i powinien opowiadać za pomoc w ucieczce podejrzanego przed wymiarem sprawiedliwości.
20: Dzisiaj leśnicy będą mogli wejść na pogorzelisko po ogromnym pożarze w Puszczy Solskiej. Zacznie się to prawdopodobnie od strony Józefowa, gdzie jest najmniej ściółki leśnej, mówi Mariusz Kiczyński, wiceszef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
22: Wejdą leśnicy, będą mierzyć powierzchnię, będą szacować, jaka wartość materiału i to potrwa kilka miesięcy. Tego się nie da zrobić w dzień, w dwa. To trzeba zrobić już po prostu rzetelnie.
20: W trakcie tej inwentaryzacji okaże się też, jak wiele zwierząt nie zdołało uciec przed ogniem. Piłkarze Barcelony przejadą dziś przez miasto, by z kibicami świętować drugi z rzędu tytuł mistrza Hiszpanii po wczorajszym zwycięstwie nad Realem Madryt. Wśród zawodników będą oczywiście Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej naszej.
1: Jestem,
20: witamy
1: się.
20: Cię. Wojtku, wiadomo już, czy obu Polaków zobaczymy w przyszłym sezonie w składzie Barcelony?
1: No na pewno zagra w niej Wojciech Szczęsny. Bramkarz potwierdził już, że w przyszłym sezonie będzie występował w klubie z Katalonii. Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Barceloną jest jeszcze ważny przez 50 dni, a sam napastnik jeszcze nie podjął decyzji dotyczącej swojej przyszłości.
2: Będę czekał pewnie na jakieś różne opcje i wtedy będę zdecyduję się, co dla mnie będzie i dla mojej rodziny najlepsze, więc chwilę jeszcze trzeba pewnie poczekać.
1: Mówił w rozmowie z Canal Plus Sport Robert Lewandowski. Hiszpańskie media zaznaczają jednak, że Polak może nie otrzymać od Barcelony propozycji nowego kontraktu, a wszystko z powodu oszczędności związanych z finansowym fair play.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
25: Tego popołudnia w naszym regionie zachmurzenie zmienne, od umiarkowanego po chwilami całkowite, na termometrach okolice 21 stopni. No i uwaga, mogą pojawić się opady deszczu, może też zagrzmieć.
26: Wiatr słaby i umiarkowany z południa, ciśnienie będzie spadać, a biometr w Częstochowie jest kiepski.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajdel, Centrum Wymiany i Sprzedaży Opon, Michałowskiego 11/13 przy M1.
27: Dzień dobry, cześć i czołem. Kłaniamy się, jesteśmy, meldujemy się na posterunku.
25: Martyna Wachtarczyk.
27: Mariusz Ryszka.
25: No i otwieramy poniedziałkowe popołudnie i nie jesteśmy tutaj sami.
27: Jesteśmy w gronie gwiazd i to jakich? Wiktoria Kida, Księga Żywiołów na dobry początek. Za chwilę także Alex Warren. Ruszamy.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: No i proszę, w kalendarzu kolejny poniedziałek, czyli wszystko jest jak należy. A propos, wiecie co by było, gdyby nie było poniedziałków? Nienawidzilibyśmy wtorki.
1: Dokładnie tak. Ale o tej porze poniedziałek jest jak wilk 30 tysięcy lat temu, czyli zaczyna się zmieniać w psa i być najlepszym przyjacielem człowieka.
0: A, czyli można go już podrapać za uszkiem.
1: Tak, proszę bardzo. To znaczy my drapać nie będziemy, no ale postaramy się sprawić, by ten tydzień dobrze się zaczął. Zaczniemy od świętowania, to za chwilę, a wcześniej kilka słów o pogodzie.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. W 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.chest.pl.
4: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuży.

0: Lekka 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Serenada ser żółty plastry 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Musztardy prymat 180-185 gramów przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę tylko z aplikacją lub kartą klienta.
2: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
3: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
4: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
5: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka zapraszamy do Konopisk nad Zalew Pan.

0: Armageddon Light zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Kanoli na Sycylii, tacos na Krecie, nduja w Kalabrii, a może fritule w Chorwacji. Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. Lamezia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
10: Za naszymi oknami chmury w przewadze. Zza tych chmur będzie wyglądać słońce pod koniec dnia. Rozpogodzenia i przejaśnienia. W międzyczasie deszcz. Możliwe również lokalne burze.
11: A jutro chmury w roli głównej. Z tych chmur opady deszczu. I uwaga, mogą mieć charakter intensywny i ciągły. No i na termometrach w Częstochowie jutro do stopni 13.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
12: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: No to tak dla przypomnienia, 11 dzień maja w kalendarzach, a liczba 11 w numerologii nazywana jest posłańcem albo nauczycielem, ponieważ posiada zdolność do odbierania wyższych wibracji i przekazywania ich innym, piszą w internecie.
1: No a my przesyłamy pozytywne wibracje i polecamy celebrowanie tygodnia dojazdu rowerem do pracy. Jest tydzień nauki w pracy, dzień bez śmiecenia i dzień jedzenia tego, co chcesz, i także dzień strefy mroku.
0: No, ludzie czasem mówią, że czują się jakby byli w strefie mroku, czyli że mają do czynienia z sytuacją tak absurdalną, że wydaje się nierealna. No, czyli kolejny dzień w biurze.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
3: W piątek i sobotę, 15 i 16 maja, dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
4: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
5: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
6: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
5: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
6: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
5: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
6: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
5: Telefon 515 660 031.
7: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
8: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
9: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
10: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
11: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
12: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
13: Sprawdź to sam, czeki da, odpuści cenę każdy dział.
14: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
15: Kto zwalcza ból?
16: Voltaren!
15: Kto?
16: Voltaren!
17: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na Maxa.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Po reklamie.
16: sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
19: Hello, party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going...

0: Za chwilę 13, za chwilę wiadomości od ogrona ludzi zdających ważne egzaminy do maturzystów. Dzisiaj dołączyli ósmoklasiści. Kochani, mocno trzymamy za was kciuki.
1: A za rodziców jeszcze mocniej, bo to oni przeżywają, myślę, że bardziej. No a dla wszystkich nasze wiadomości już polecamy.
2: W wiadomościach o policyjnym pościgu w Radomsku auto wjechało do wody. Poza tym o szybowcowych mistrzostwach świata, które niebawem rozpoczną się w Rudnikach. Posłuchacie też, ile trzeba zrobić kroków, by nie przytyć. Katarzyna Fica, zapraszam na 13.
3: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
4: Reklama. Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
5: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
6: Szukasz miejsca, gdzie Twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Malownicze wybrzeże Apulii, niezapomniany klimat południowej Portugalii lub północnej Macedonii, zapierająca dech w piersiach Transylwania. A może chodzi Ci po głowie City Break? Odkryj nowe kierunki z Katowice Airport. Brindisi, Faro, Ochryda, Braszów, Maastricht. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Zarezerwuj parking i kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
10: Młodzi miłośnicy koni, stajnia Biały Borek w Biskupicach pod Częstochową organizuje w wakacje obozy konne. Doświadczeni instruktorzy, wspaniałe konie, a także park linowy, wspinaczka skałkowa i kłady czekają na Ciebie. Rezerwuj już dziś. Więcej informacji biały-borek.pl.
11: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower i niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów, Drogowców 12.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Po reklamie.
0: Na zegarach 13 o tej porze u nas najważniejsze informacje.
2: Katarzyna Fica, zapraszam. Nocny pościg w Radomsku zakończył się wprost w wodzie. Policjanci ścigali kierowcę Skody, który nie reagował na sygnały i uciekał, łamiąc kolejne przepisy. Od nadmiernej prędkości po przejazd przez tory na czerwonym świetle. Ucieczka skończyła się, gdy 24-latek stracił panowanie nad autem i wjechał do cieku wodnego zasilającego wartę. W środku były 4 osoby w wieku od 17 do 24 lat. Policjanci weszli do wody i ewakuowali wszystkich pasażerów. Nikt nie odniósł obrażeń. Jak ustalono, kierowca miał czynny zakaz prowadzenia pojazdów. Trafił już do policyjnej celi. Grozi mu do 5 lat więzienia.
15: Twoje sprawy.
2: A teraz uwaga, mieszkańcy Lubojenki w gminie Mykanów. Jeszcze do godziny 16 potrwają prace związane z rozbudową wodociągu. Wody w kranach nie ma na ulicy Prostej. Podobne utrudnienia jutro w Częstochowie. Wody nie będzie m.in. w rejonie ulicy Ikara, Świętego Rocha i Spartańskiej.
15: Radio Jura poleca.
2: Światowe dokumentalne kino znów na wyciągnięcie ręki w Częstochowie. Cykl Dogs Against Gravity zawsze otwiera oczy widzom na ważne tematy. Od najbliższego piątku do niedzieli będzie podobnie. Ten prestiżowy festiwal jak zwykle zagości w kinie studyjnym. To zawsze starannie wyselekcjonowane tytuły. Co ważne, zobaczymy je premierowo.
16: W piątek zobaczymy poetycką opowieść pod tytułem O czasie i wodzie. Historię o pamięci, przemijaniu i świecie, który zmienia się na naszych oczach. W sobotę, 16 maja, zapraszamy na film pod tytułem Niedźwiedzica. Obraz walki o przetrwanie w Arktyce. Niedziela to dwa wyjątkowe seanse. Najpierw Kandydaci śmierci o przyjaźni i dorastaniu, a następnie Wspinaczka o przekraczaniu granic i determinacji.
2: Organizatorzy obiecują szczególne wrażenia filmowe. Szczegóły programu znajdziecie na stronie OKF-u oraz na radiojura.pl.
15: O tym się mówi w regionie.
2: Już niebawem niebo nad regionem wypełni się setką szybowców, a wszystko za sprawą jubileuszowych 40. Mistrzostw Świata, które zagoszczą na lotnisku w Rudnikach. Więcej o tym Mariusz Osyra.
17: Rywalizacja rozpocznie się od spotkania fanów z polską kadrą, w tym z legendarnym Sebastianem Kawą, 11 maja. W kolejnych dniach przewidziano oficjalne treningi, a prawdziwe widowisko czeka nas od 16 maja. Wtedy reprezentacje blisko 30 krajów przemaszerują alejami Najświętszej Maryi Panny na plac Biegańskiego. Tu odbędzie się uroczysta ceremonia otwarcia zawodów. Odbędzie się też z udziałem Młodzieżowej Orkiestry Dęte i Skłomnic i Mażoretek. Same zmagania o medale potrwają od 17 do 29 maja. Kibice będą mogli podziwiać kunszt pilotów w trakcie widowiskowych konkurencji. To bez wątpienia najważniejsze wydarzenie w tegorocznym kalendarzu lotniczym, jak zapewnia Aeroklub Częstochowski.
15: Więcej na radiojura.pl.
2: A teraz jeszcze tenis stołowy. Puchar Polski nie dla częstochowianek. W finale drużyna Bebeto AZS UJD musiała uznać wyższość zespołu AZS-u Politechniki Rzeszów. Przegrała 2-4. Wcześniej w półfinale nasze akademiczki pewnie pokonały 4-0 Energę Manekin Toruń. Teraz drużyna skupia się już na półfinale play-off Ekstraklasy. Rywalem częstochowianek będzie Uniwersytet Ekonomiczny AZS Wrocław. Pierwszy mecz zostanie rozegrany 28 maja we Wrocławiu. Rewanż dzień później w hali Akademickiego Centrum Sportu UJD przy ulicy Zbierskiego. Więcej o częstochowskim sporcie na radiojura.pl, a teraz już sprawdźmy, co dzieje się w kraju i na świecie. Ewa Kwaśny ma szczegóły.
18: Premier Węgier Peter Madziar pojedzie do Warszawy w przyszłym tygodniu, ogłosiła w parlamencie przyszła węgierska minister spraw zagranicznych Anita Orban. Madziar już w kampanii wyborczej zapowiadał, że w pierwszą podróż zagraniczną jako szef rządu uda się właśnie do Warszawy. Następnie odwiedzi Wiedeń i Brukselę. Niezwykle drastyczne, najostrzejsze w Unii Europejskiej środki przeciwdziałania możliwej epidemii hantawirusa wprowadza od dzisiaj Francja. Łączymy się z korespondentem w Paryżu, Markiem Gładyszem. Marku, o jakie konkretnie środki chodzi?
19: Od dzisiaj osoby nie tylko podejrzane o zarażenie się hantawirusem, ale również te, które miały z nimi bliskie kontakty, będą mogły zostać poddane izolacji w szpitalach aż przez 6 tygodni, bo według ekspertów tyle czasu może upłynąć czasami od momentu kontaktu z wirusem do pojawienia się pierwszych objawów. Rzeczniczka rządu Francji Maud Breton potwierdziła oficjalnie pierwszy przypadek osoby zarażonej hantawirusem w tym kraju. Izolacji poddanych zostało już w sumie 27 osób, nie tylko pasażerowie statku wycieczkowego MV Hondius, ale również osoby, które podróżowały z nimi samolotami.
18: Schudłeś? 8,5 tysiąca kroków dziennie sprawi, że nie przytyjesz. Grzegorz Jasiński przynosi do studia najnowsze wyniki badań.
20: Dzień dobry, to było tylko 20 kroków od biurka.
18: 20, moje 25, bo ja troszkę dalej. no ale tak, 20, 10 tysięcy, było 11. Za każdym razem ta liczba wymaganych kroków jest inna.
20: Te 10 tysięcy kroków dziennie dla zdrowia okazało się mitem, ale wiemy dobrze, że im więcej kroków, to generalnie lepiej i każda ich liczba się liczy. Dziś mówimy o szczególnej sytuacji i osobach, które w wyniku diety i aktywności fizycznej zrzuciły kilka do kilkunastu kilogramów. Okazuje się, że potem 8,5 tysiąca kroków dziennie pozwala im uniknąć efektu jojo.
18: No to jeszcze zdradź nam, jak to zbadano.
20: Badacze z Włoch i Libanu przeanalizowali na nowo wyniki 18 badań z udziałem blisko 4 tysięcy osób i porównali skuteczność utraty wagi przy różnych strategiach modyfikacji trybu życia. Potwierdziło się, że o ile kluczowe znaczenie dla zrzucenia zbędnych kilogramów ma ograniczenie ilości spożywanych kalorii, utrzymanie niższej wagi staje się łatwiejsze i skuteczniejsze, gdy badani trzymali się potem dziennej normy 8,5 tysiąca kroków. To w praktyce oznacza przyzwyczajenie się do regularnych spacerów. Aż tyle i tylko tyle.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: Zachmurzenie umiarkowane aktualnie po południu, malejące do właściwie chwilami bezchmurnego nieba, widzę około 20. Tutaj proszę bardzo, zero chmurek na niebie ma być. Oby tak się stało.
1: A jutro tych chmur będzie naprawdę dużo. Jest tych chmur też opady deszczu. Mogą to być opady intensywne. Na termometrach jutro skromnie, maksymalnie w Częstochowie do stopni 12.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
1: Pierwsza po południu już za nami, poniedziałkowe popołudnie, 11 maja w kalendarzach. Jak do tego doszło, że już tutaj prawie połowa maja? Ja
0: chwilę,
1: nie wiem.
0: Za chwilę wakacje.
1: Za chwilę święta.
0: Ale
1: o,
0: zanim święta i wakacje, to u nas najlepsza muzyka. Lubega Mambo No. 5 na początek.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: w Radio Jura po południu. Mamy poniedziałek, a to oznacza kolejny film godny uwagi. DKF Rumcajs poleca dzisiaj francuski obraz science fiction pod tytułem Kopnięci w czasie.
1: Helen i Michel żyją szczęśliwie z dwójką dzieci w małym francuskim miasteczku w beztroskich latach 50. On pracuje w banku, ona zajmuje się domem, aż do momentu, gdy przypadkowo zostają kopnięci prądem i przeniesieni do roku 2025, gdzie odkrywają, jak wiele się zmieniło. Wrócą, czy będą chcieli zostać?
0: Oto jest pytanie. Odpowiedź na nie w klubie Politechnik. Seans dzisiaj o 18:00.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. Chcesz, żeby było szybko, głośno i stylowo? Wjeżdżaj do Fast Customs. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży zapraszają na profesjonalne oklejanie samochodów folią PPE, nakładanie powłok ceramicznych, montaż aktywnych wydechów, modyfikację elektroniki pojazdowej oraz montaż dokładek. Fast Customs. Dzwoń szybko. 532 514 006. Częstochowa, Grabówka, ulica Luba 14.
4: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
5: No właśnie, Misiu, a patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
4: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
5: Tak, to mi się podoba, dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
6: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
7: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: 2749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Kredyt na remont w Wesbanku. Kredyt na samochód w Wesbanku. Kredyt na komputer również w Wesbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego w Wesbanku?
2: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Wesbank Bank Spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.wesbank.pl.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
9: Wiosna była, ale się skończyła. Ostatni dzień z dwójką z przodu to dzisiaj. Od jutra już wyniki zdecydowanie gorsze.
10: A to
9: bardzo.
10: Dlatego, że jutro będzie rządzić kto? Pan Kracy, pierwszy niestety. Z zimnych ogrodników. No i jutro będzie pochmurno, będzie też deszczowo, szczególnie przed południem. Chwilami mogą to być opady intensywne. No a w środę w Częstochowie opady tylko przelotne.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
11: Słuchasz Radia Jura.

0: Kiss Me Goodnight.
1: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: W Radiu Jura wracamy teraz do piątych urodzin Teatru Nowego w Częstochowie, a w ramach świętowania placówka zaprasza na kolejne warsztaty aktorsko-teatralne dla mieszkańców miasta.
1: Dzisiaj od godziny 18 zajęcia pod tytułem Artystyczny język migowy w sztuce. Jak czytamy na ich profilu na Facebooku, w programie przewidziano elementy teatru i ruchu scenicznego, podstawy artystycznego języka migowego, pracę z emocją i ekspresją oraz integrację połączoną z twórczą zabawą. Warsztaty poprowadzą Natalia Świniarska i Krzysztof Berendt.
0: Obowiązują zapisy, sprawdzajcie, czy są jeszcze wolne miejsca. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura. Reklama. Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
3: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
2: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
4: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Ercado, DRE lub Vox. Kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
5: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
6: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.

0: szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
3: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana na poniedziałkowe popołudnie. Kolejne ciekawe daty, dokładnie tego dnia w 1981 roku na londyńskim West Endzie odbyła się premiera musicalu Koty Andrew Lloyda Webbera.
1: Ach, szkoda, że nie zrobiono potem musicali o psach, koniach czy pancernikach. No chyba, że zrobiono, a ja nic o tym nie wiem.
2: Burze w prognozach dla naszego regionu. Od ostrzeżeń rozpoczniemy wiadomości w Radiu Jura o godzinie 15. Będzie także blachownia i lokalne finanse. Tymczasem jest śledztwo w sprawie drona, którego w sobotę znaleziono w polu rzepaku we wsi Osieka pod Bartoszycami. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
4: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Serenada ser żółty plastry 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Musztardy prymat 180-185 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę tylko z aplikacją lub kartą klienta.
5: Kanoli na Sycylii, tacos na Krecie, nduja w Kalabrii, a może fritule w Chorwacji. Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. La Mezzia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
6: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
7: Tak już jest. Niskie ceny.

0: promocją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
6: Jest 15, poniedziałkowe popołudnie, czas na wiadomości.
7: Joanna Mielimonka, zapraszam. Burze w prognozach, na to popołudnie alert pierwszego stopnia wydali synoptycy dla naszego województwa. Będzie obowiązywać do pierwszej w nocy. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do około 75 km na godzinę. Lokalnie możliwy drobny grad. Więcej o pogodzie zaraz po wiadomościach.
8: Wiadomości Radia Jura.
7: Lokalne finanse pod lupą w Urzędzie Miasta i Gminy Blachowice. Jak słyszymy z samorządów, w Blachowni urzędnicy wyliczają straty i uszczelniają system po latach zaniedbań. To oficjalne stanowisko tutejszego samorządu, a chodzi o kłopoty z wyliczaniem podatków.
9: W magistracie trwa wielkie porządkowanie dokumentacji, które ujawniło poważne błędy w naliczaniu podatków. Tylko wstępna kontrola wykazała brak ponad 180 tysięcy złotych, które powinny trafić do gminnej kasy, a to, jak słyszymy w urzędzie w Blachowni, dopiero początek. Czy dziura budżetowa w związku z tym się jeszcze powiększy? O skali problemu informuje burmistrz Cezary Osiński, który zdecydował o wzmocnieniu zespołu finansowego nowymi pracownikami, by jak najszybciej odzyskać należne środki i naprawić błędy poprzedników. Choć proces kontrolny spowalnia bieżące zadania gminy, władze podkreślają, że bez rzetelnych finansów nie ma mowy o rozwoju i dalszym wydatkowaniu wpływów z gminnej kasy. To bolesny, ale konieczny krok do przywrócenia stabilności w budżecie samorządu. Czytamy w urzędowym komunikacie.
7: To był Mariusz Osera. Dziękuję za relację.
8: O tym się mówi w regionie.
7: Ratownicy GOPR podsumowali weekendowe działania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Wśród kilku interwencji znalazły się dwa zdarzenia związane ze wspinaczką. Do najpoważniejszego doszło na wróblowej skale koło Smolenia, gdzie podczas wspinaczki oderwał się fragment skały. Jeden z odłamków uderzył kobietę asekurującą wspinacza. Poszkodowana miała na sobie kask, który prawdopodobnie uratował jej życie. Ratownicy podkreślają też skuteczność aplikacji Ratunek, dzięki której szybko udało się wezwać pomoc.
8: O tym się mówi w Częstochowie.
7: Szykujemy się na wielkie rowerowe święto w Częstochowie. Od najbliższego piątku do niedzieli druga odsłona imprezy pod szyldem Czewa Bike Fest. Planowane jest na otwarcie eventu wieczorny przejazd z częstochowską masą krytyczną oraz wizyta rapera Tede, który dzień później poprowadzi jedną z wycieczek na dwóch kółkach. Ruszyły internetowe zapisy na rozmaite wycieczki w naszym regionie.
10: Z Częstochowy można fajnie wjechać na Jurę i można też do Częstochowy wrócić, spać w hotelu, zjeść. Zależy nam na tym, żeby Częstochowa stała się taką właśnie bramą na Jurę, gdzie ktoś, kto więcej rowerem zwiedza niż średnio Polak, wiedziałby, że w Częstochowie warto być na rowerze. Jest wydarzenie, które te rowery promuje, ale też przy okazji można zobaczyć wiele ciekawych rzeczy i w Częstochowie, i dookoła Częstochowy. Częstochowa będzie silna turystycznie, jeżeli będzie działać bliżej z gminami. Gminy też na tym skorzystają, między innymi gmina Rędzinym, Stów, Olsztyn. Działają z Częstochową, a Częstochowa działa z nimi po to, żebyśmy się stali wspólnie jako subregion północny magnesem dla turystów.
7: Tyle Łukasz Kot, wiceprezydent Częstochowy. Imprezie patronuje Radio Jura. U nas teraz pozostałe informacje i Ewa Kwaśny.
11: wszczęto śledztwo w sprawie drona obserwacyjnego, który prawdopodobnie przyleciał z obwodu Królewieckiego w Rosji. Maszynę znaleziono w sobotę w miejscowości Osieka koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskiem. Z nami jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, co będą badać śledczy?
12: Sprawą zajmuje się 8 Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Śledczy sprawdzać będą m.in. kiedy i w którym miejscu doszło do przekroczenia polskiej granicy. Według moich informacji to pierwszy tego typu obiekt znaleziony w Polsce. Jego analiza może być cenna dla naszego wojska.
13: Obiekt został w całości podjęty i zabezpieczony. Jak ustalono, jest to dron typu rozpoznawczego. Nie był on uzbrojony.
12: Powiedział mi Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Dron został znaleziony na polu około 20 km od granicy z Rosją.
11: Analiza tekstu źródłowego oraz do wyboru opowiadanie albo przemówienie. Za ósmoklasistami pierwsza część egzaminu, dziś to był język właśnie polski.
14: Nie było normalnej lektury, tylko dali jakiś losowy tekst.
15: I poradziłaś sobie?
14: Myślę, że tak. I było też łatwo, bo było przemówienie, a nie rozprawka. O tym, że każdy może kształtować swoją przyszłość.
15: To na co się powołałaś?
14: Na opowieść wigilijną i na kamienie na szaniec.
16: Ja opowiadanie pisałem. Trzeba było napisać, jak spędzało się dzień z bohaterem i mieliśmy tam dać jakiś przedmiot, którym znaleźliśmy.
17: O niezwykłych właściwościach.
16: Tak jest.
15: Pozostała część? Prosta, łatwa? Tego się spodziewaliście?
16: Prosta. Tylko były niektóre rzeczy, których jakoś nas zaskoczyły.
11: Z ósmoklasistami ze szkoły podstawowej nr 29 na warszawskim Powiślu rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Jutro przed młodzieżą matematyka, a pojutrze język obcy. I na koniec tych faktów jeszcze niezwykłe odkrycie po 91 latach. Światło dzienne ujrzał nieznany dotąd film z pogrzebu marszałka Józefa Piłsudskiego. Unikatowe nagranie trafiło do Narodowego Archiwum Cyfrowego.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
6: Przed nami mapy pogodowe i komentarz synoptyka dyżurnego. Uwaga! Gwałtowne wtargnięcie arktycznego chłodu.
21: I to też widać, tak, na pogodowych mapach. Ochłodzenie czeka nas szczególnie jutro. Maksymalnie do stopni 12, ale jutro też będzie padać, także parasole warto mieć pod ręką w ciągu całego dnia. No i do tego w Częstochowie chwilami silne podmuchy wiatru.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
21: Meteopaci łatwo dzisiaj nie mają, o tym już wspominaliśmy, ale zawsze można się ratować, prawda? No to na przykład dobrą kawą, czy dobrą muzyką, tutaj służymy pomocą.
6: Tak, to drugie to w naszym zakresie, proszę bardzo, Kacperczyk, Daria Zawiałow, gdzie trafia miłość, gdy umiera?

0: Radio Jura.
1: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: Radio Jura po południu. Teraz u nas radiowy konkurs. Martyna, pytanie do ciebie. Czy poranna kawa jest twoim nieodłącznym towarzyszem każdego dnia?
1: Tak.
0: Czujesz, jak dodaje energii i chęci do działania?
1: Tak.
0: Kawa to więcej niż napój, to inspiracja do działania.
1: Tak.
0: Brawo, spełniasz kryteria idealnego kandydata w konkursie Moc porannej kawy.
1: Oj, spełniam, to nie masz pojęcia, jak bardzo spełniam. No a właśnie konkurs pod taką nazwą wystartował dzisiaj i w nim pytamy o to, co jesteście w stanie uczynić po kilku łykach tego cudownego napoju. No i Natalia z Częstochowy pisze tak: poranna kawa jest dla mnie tym, czym gumi jagody dla gumisiów, czyli abrakadabra to czary i magia.
0: No proszę, Justyna z Blachowni, po pierwszym łyku kawy mogę góry przenosić. Świat staje się piękniejszy, a mąż bardziej atrakcyjny. Pozdrawiam ekipę. PS, kawy nigdy nie dopijam do końca.
1: Mam dokładnie to samo.
0: Ale z mężem czy z tym dopijaniem do końca?
1: Pomidor.
0: Tak czy inaczej, nasza zabawa trwa. W niej pyszne kawy dla was, wyjątkowe, bo nie dostaniecie takiej kawy w żadnym sklepie na całym świecie. To są wyjątkowe kawy z logo Radia Jura. Jutro o poranku kolejny finał, a wszystkie szczegóły na radiojura.pl.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
3: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
2: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
4: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
5: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien. Potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
4: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
5: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy Ekookna.
4: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
5: Profesjonalny montaż i serwis.
4: Sinbud, Częstochowa, Rocha 45/47.
5: Sinbud.pl.
6: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
7: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy złotych, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
11: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe, Erkado, DRE lub Vox. Kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.

0: 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
6: Zimni ogrodnicy, zimna Zośka, to wszystko przed nami. No i faktycznie, uwaga, wracają bardzo chłodne poranki na terenach górskich, możliwe nawet przymrozki. Wyniki jednocyfrowe, słuchajcie, na przykład ta noc z wtorku na środę plus 3, plus 4 maksymalnie.
7: No ale w ciągu dnia też niewiele lepiej. Jutro do 12 stopni, w środę podobnie. Od czwartku może delikatnie chłodniej, ale znów potem to się pozmienia. Na niebie jutro pochmurno i w Częstochowie też deszczowo.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: Rádio Jura.
1: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
2: Yes! It is not that funny. That's not.

0: No to co, chyba pora obiadowa, prawda? Co tam u was dzisiaj na talerzu? Pytam, bo my polecamy coś z naszej radiowej kuchni. W weekend do naszego portalu wjechał przepis petarda. Słuchajcie, zapiekana bułka ze szparagami i jajkiem.
1: I nie dość, że wygląda jak naprawdę ekskluzywne danie serwowane w paryskiej restauracji. Smakuje jeszcze lepiej, a robi się go szybciej niż na przykład znalezienie miejsca do parkowania pod galerią handlową. Naprawdę, poważnie.
0: A Martyna, a czy to prawda, że po szparagach to wiesz, że to po wizycie w toalecie taki dziwny zapach się unosi?
1: Nie, błagam cię. Nie wiem, o czym mówisz.
0: No to smacznego.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
5: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
7: Młodzi miłośnicy koni. Stajnia Biały Borek w Biskupicach pod Częstochową organizuje w wakacje obozy konne. Doświadczeni instruktorzy, wspaniałe konie, a także park linowy, wspinaczka skałkowa i kłady czekają na ciebie. Rezerwuj już dziś. Więcej informacji biały-borek.pl.
8: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
9: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
10: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuży.

0: K41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
2: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
1: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
2: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: Lollo.
1: O tej porze u nas kolejna ważna data, rok 1947. Na jednym z włoskich torów wyścigowych zadebiutował pierwszy samochód marki Ferrari. To był model 125S. Słuchajcie, powstały tylko dwa egzemplarze. Jaka to była maszyna?
2: A propos samochodów starych, dobrze, że mówisz, no mój muszę odebrać od mechanika. Ale zostawiamy już temat starych samochodów, polecamy nowe wiadomości.
3: Wniosek o włączenie części gminy Poczesna do Częstochowy jest nadal w grze. W wiadomościach Radia Jura o 16 wrócimy do tego gorącego w regionie tematu. Będzie także zatrzymanie pijanego 37-latka w Koziegłowach. Związkowcy tymczasem w biurach senatorów to akcja w związku z ewentualnym referendum dotyczącym Zielonego Ładu. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
4: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
5: Reklama.
6: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Kameralny klimat.
8: Nauka.
7: Kultura.
8: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
9: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
10: Moja szkoła!
9: Kształcąc, wychowujemy.
11: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
12: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
13: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
14: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
15: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
14: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
15: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
14: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
15: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
14: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
16: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
17: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
18: ZUS, podatki, czynsz, konto.
19: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
18: Ty nie?
19: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
18: Płacą ci? Dużo?
19: 4000 się uzbierało.
18: No żartujesz.
20: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
21: Po reklamie.
1: Poniedziałek, 11 dzień maja, 16 na zegarach. O tej porze mamy dla Was wiadomości.
3: na Mieli Mąka. Zapraszam. Częstochowa nie rezygnuje z powiększenia swoich granic, a plotki o upadku projektu są przedwczesne. Wbrew doniesieniom z mediów społecznościowych, wniosek o włączenie części gminy Poczęsta do Częstochowy jest nadal w grze. Informowaliśmy o wpisie wójta Poczesnej, teraz odnosi się do niego Urząd Miasta Częstochowy.
19: Skąd to całe zamieszanie? Wszystko przez błędną interpretację decyzji wojewody śląskiego przez samorząd Poczesnej, odpowiada częstochowski magistrat. Służby nadzorcze zakwestionowały jedynie jeden z paragrafów marcowej uchwały, w którym zamiast pełnej dokumentacji umieszczono link do chmury. Według prawników taki odnośnik nie spełnia wymogów trwałości prawa, ale co kluczowe, nie unieważnia to całego dokumentu. Procedura więc trwa, a wojewoda przygotowuje obecnie opinię dla MSWiA. Przypomnijmy, cała bitwa o samorządowe granice trwa od grudnia i toczy się o tereny w Sobuczynie. Miasto chce przejąć kontrolę nad obszarami wokół wysypiska, by odblokować inwestycje i zabezpieczyć regionalną instalację przetwarzania odpadów przed blokadą ze strony sąsiedniej gminy. Poczesna z kolei obawia się o przyszłą rozbudowę składowiska i broni integralności swojego obszaru.
3: Temat śledzi Mariusz Osyra.
0: Wiadomości Radia Jura.
3: Myszkowscy policjanci zatrzymali 37-latka, który nie zatrzymał się do kontroli i próbował uciekać ulicami Koziegów. Jak się okazało, miał prawie 3,5 promila alkoholu, a do tego dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, który złamał już kolejny raz. Mężczyzna usłyszał zarzut w recydywie i trafił na 3 miesiące do aresztu, a policja przypomina, dla kierowców na podwójnym gazie nie ma taryfy ulgowej.
0: Sport w Radiu Jura.
3: 2-0 Raków Częstochowa pokonał Koronę Kielce w meczu 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Po bezbramkowej pierwszej połowie gospodarze ruszyli do ataku. Wynik efektownym strzałem nożycami otworzył Laminę Fadiga. Drugą bramkę dołożył Marko Bulat po uderzeniu zza pola karnego. Na boisko po długiej przerwie wrócił także Władysław Koczergin.
21: Zacznę od gratulacji dla drużyny, sztabu za wykonaną pracę i zwycięstwo. I też takie docenienia dzisiejszej sytuacji, która miała miejsce, i powrotu Kosiego na boisko. Czekał na to bardzo długo. Wiemy też, jak jest istotnym zawodnikiem tutaj dla klubu. Cieszymy się z jego powrotu, bo też daje nam to bardzo dużo pod kątem kolejnego planowania. Także duże gratulacje dla niego i również dla sztabu medycznego za wykonaną pracę.
3: Tyle Dawid Kroczek. Na koniec kolejne gratulacje, tym razem dla Karoliny Basiak.
0: O tym się mówi w regionie.
3: Karolina Basiak, graficzka, animatorka, na co dzień związana z Biblioteką Publiczną w Częstochowie, z tytułem i statuetką jako osobowość roku w dziedzinie kultury. Doceniono jej działania na rzecz promocji kultury japońskiej i mangi w Częstochowie oraz organizację wydarzenia MangoCon 2025.
22: Bardzo dziękuję. Było dla mnie to niesamowite wyróżnienie, zwłaszcza, że to jest za stworzenie pierwszej edycji MangoConu, za szerzenie tej kultury azjatyckiej, czyli bardzo się cieszę, że tak naprawdę to, co ja uwielbiam, czyli właśnie ta kultura azjatycka, interesuje też osoby w Częstochowie i doceniają to, że też tą kulturę azjatycką promuje.
3: MangoCon wróci do nas w drugi weekend września. W Radiu Jura teraz pozostałe informacje i ponownie Ewa Kwaśna.
23: Policja bada, czy ktoś powinien odpowiedzieć za pomoc w ucieczce adwokata Pawła K., skazanego za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Postępowanie w tej sprawie wszczęła policja w Chrubieszowie na Lubelszczyźnie. To tam ścigany, który zasłynął nazwanie samochodu swych ofiar trumną na kółkach, ukrył się przed odsiadką i w zeszłym tygodniu został zatrzymany. Na linii Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co konkretnie mają badać policjanci?
24: Muszą szczegółowo ustalić przebieg ucieczki Pawła K., który nie stawił się w więzieniu, aby odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności. Wiadomo, że skazany kilkukrotnie zmieniał miejsce pobytu. Schronienie znajdował w różnych lokalach. Śledczy muszą wyjaśnić, czy ktoś pomagał mu szukać tych mieszkań, czy ktoś go przewoził z miejsca na miejsce, czy wynajmujący lub właściciele nieruchomości wiedzieli, że jest poszukiwany, no i nie powiadamiali organów ścigania. Badana będzie też rola żony prawnika w tej ucieczce. Jak jednak usłyszałem, jeśli okazałoby się, że pomagała mężowi, nie będzie podlegała karze, bo zgodnie z przepisami ukarać nie można osoby najbliższej.
23: Biura senatorskie w Katowicach, oblegane przez delegacje związkowe. Związkowcy pojawili się tam gdzieś w sprawie głosowania dotyczącego ewentualnego referendum związanego z Zielonym Ładem. Senatorom zostawili petycję.
25: Jak się nic nie zmieni, to tak naprawdę naszego przemysłu motoryzacyjnego nie będzie. Naszego hutnictwa nie będzie. Polskiej energetyki nie będzie. Będziemy płacić ogromną kasę za energię sprowadzaną z zagranicy.
26: Wręczacie taką maskotkę, zieloną żabę. Ten Zielony Ład to taka zielona żaba?
27: No tak mniej więcej. Jakaś symbolika, mam na zielono, nie znalazłem zielonego słonia, to przyszedł zielony żabę.
28: Jest bardzo prosty. Senatorom w całej Polsce w zasadzie dzisiaj wręczamy petycję.
2: w których wnioskujemy do nich, żeby 20 lub 21 maja, bo wtedy będzie obratował Senat nad wnioskiem pana prezydenta dotyczącym referendum w sprawie polityki klimatycznej, odważyli się głosować za.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
1: No to tak wiosennie, pięknie, pogodnie, słonecznie, cieplutko.
3: Już było.
1: Było, no właśnie. No, a przed nami chmury, deszcz i ochłodzenie.
3: Czyli zimnych ogrodników część pierwsza. To jutro. Jutro te opady mogą być chwilami intensywne, szczególnie o poranku i przed południem. No ale tak naprawdę parasol przyda się w Częstochowie w ciągu całego dnia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
1: Poniedziałek od samego rana, 11 dzień maja, 16 za nami, zatem przypominamy, kto dzisiaj celebruje imieniny.
3: Na liście Ignacy, Franciszek, Miranda, to do nich wpraszamy się na imieninową kawkę.
1: Ale nie z pustymi rękami, słuchajcie, mamy prezenty muzyczne. Soul Sister, u nas teraz David Guetta i Sia, za chwilę.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: Tu Radio Jura, jak doskonale wiecie, w poniedziałki u nas jest dużo o filmie, no to teraz polecamy wam zarezerwowanie sobie kilku godzin w najbliższy weekend na spotkanie z bardzo ciekawym dokumentem.
1: Częstochowa po raz kolejny dołącza do wielkiego filmowego święta już od 15 do 17 maja. Ośrodek Kultury Filmowej zaprasza na weekend z festiwalem Millennium Dogs Against Gravity. Będzie okazja do zobaczenia czterech wyselekcjonowanych produkcji, które poruszają najważniejsze tematy współczesnego świata.
0: Szczegółowy repertuar znajdziecie na stronie OKF-u, a wydarzenie poleca, i to bardzo mocno, Radio Jura.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
4: Sprawdź wiosenne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45 przez 47.
5: Chcesz, żeby było szybko, głośno i stylowo? Wjeżdżaj do Fast Customs. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży zapraszają na profesjonalne oklejanie samochodów folią PPE, nakładanie powłok ceramicznych, montaż aktywnych wydechów, modyfikację elektroniki pojazdowej oraz montaż dokładek. Fast Customs. Dzwoń szybko. 532 514 006. Częstochowa, Grabówka, ulica Luba 14.
6: Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. W 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
7: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przed

0: Polska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Serenada ser żółty plastry 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Musztardy prymat 180-185 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę tylko z aplikacją lub kartą klienta.
2: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
3: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
4: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
10: Oj, oj, oj, Martyna, to ja widzę, że to będzie kosztowny tydzień dla Ciebie. Będziesz musiała używać więcej lakieru do włosów.
11: Ja myślałam, że znów ogrzewanie włączyć.
10: To też, ale silny wiatr będzie nam tutaj dmuchał, głównie z kierunków północnych, czyli w dodatku zimny.
11: No, fatalne informacje, do tego też wilgoć, która będzie unosiła się w powietrzu. Jutro przypominamy opady deszczu, no, niemal w ciągu całego dnia. W środę również w Częstochowie może pokropić.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
12: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.

0: Czekaliśmy się, doczekaliśmy. Ruszył najbardziej zwariowany konkurs piosenki, czyli 70. Eurowizja.
1: I wczoraj w sercu Wiednia na turkusowym dywanie artyści pojawili się w strojach wieczorowych, pozowali do zdjęć i odpowiadali na pytania dziennikarzy. No a wśród nich była nasza reprezentantka, czyli Alicja Szamplińska. Wyglądała naprawdę przecudnie w białej sukni w otoczeniu tancerzy ubranych na czarno. No i zobaczymy i usłyszymy ją przede wszystkim jutro w pierwszym półfinale z piosenką Pray.
0: I to będzie późny występ na liście liczącej 15 artystów. Ala wystąpi z numerem 14. A i po oficjalnej próbie głosowali fani Eurowizji i dali jej 10. miejsce. No, co aktualnie oznacza awans. Oby tak było. Trzymamy kciuki.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
3: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
4: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
5: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka zapraszamy do Konopisk nad Zalew Pająk.

0: Antonina Konopiska, Artur Brędzel.
1: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
2: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
3: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
4: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
5: Impreza w ogrodzie, a Ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Szukasz miejsca, gdzie Twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko

0: 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: Za chwilę 17, no to co, poniedziałek zaliczony, jutro wtorek, jutro dzień Eurowizji, ale także dzień limeryków. No jakby połączyć te dwie okazje,
1: ja
0: to
1: wiem,
0: proszę,
1: ja wiem, co
0: wychodzi.
1: Będzie. No słuchamy.
0: W Wiedniu Alicja mikrofon chwyci, swym głosem całą Europę zachwyci. Półfinał to wstęp, zwycięstwo możliwe, prej będą nucić nawet emeryci.
1: No oby tak było. Póki co my nucimy do widzenia, do rychłego zobaczenia. Martyna Wachtarczyk,
0: Mariusz Ryszka.
1: Do usłyszenia.
0: Do jutra, pa, pa.
2: Komunikacyjna rewolucja, by odkorkować Centrum Poraja w wiadomościach Radia Jura. O 17:00 wrócimy do tego tematu. Będzie także zaproszenie na konsultacje lekarskie. Groźny wypadek pod Lublinem. Bus zderzył się z osobówką. Wśród poszkodowanych są dzieci. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu popołudniowego jest właściciel sklepu EcoPipe, oferujący rury do kanalizacji zewnętrznej. Częstochowa, ulica Ludowa 249.
4: Reklama.
5: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
7: Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
8: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
9: Cześć, co u Ciebie?
10: Bałagan remontowy. Ale znaleźliśmy płytki w dobrej cenie. Końcówka serii w outlecie. Czekaj, pokażę Ci zdjęcia.
9: Rzeczywiście fajne. A my kupiliśmy takie, popatrz. W CER Projekt. Tam, gdzie Anka robiła swoją łazienkę, pamiętasz? Do tego zrobili nam projekt gratis.
10: Wow, Twoje są jeszcze ładniejsze i dużo tańsze. Dzwonię do Krzyśka, aby wstrzymał się z kupowaniem.
9: Salon łazienek CER Projekt. Ulica Równoległa 68. Salon fachowiec. www.cer-projekt.pl.
11: Młodzi miłośnicy koni. Stajnia Biały Borek w Biskupicach pod Częstochową organizuje w wakacje obozy konne. Doświadczeni instruktorzy, wspaniałe konie, a także park linowy, wspinaczka skałkowa i kłady czekają na Ciebie. Rezerwuj już dziś. Więcej informacji biały-borek.pl.
12: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19:00 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
13: Malownicze wybrzeże Apulii, niezapomniany klimat południowej Portugalii lub północnej Macedonii, zapierająca dech w piersiach Transylwania. A może chodzi Ci po głowie City Break? Odkryj nowe kierunki z Katowice Airport. Brindisi, Faro, Ochryda, Braszów, Maastricht. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Zarezerwuj parking i kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
14: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Spary do Lidla to się opłaca.

0: Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Poniedziałek, 11 maja i 17 na zegarach w Radiu Jura. Czas sprawdzić najnowsze wiadomości. A zaczynamy od Częstochowy i regionu.
3: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Leśna droga ratunkiem dla zakorkowanego centrum Poraja. Jest taki pomysł, a gmina wspólnie z leśnikami szykuje komunikacyjną rewolucję. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy pojawiły się takie deklaracje.
4: Wszystko wskazuje na to, że Poraj stworzy takie komunikacyjne rozwiązanie i powstanie specjalny bypass, który połączy ulicę Kosmiczną i Zieloną w tej gminie właśnie przez lasy, omijając wiecznie zatłoczone rondo oraz drogę wojewódzką. Iwona Sadek z nadleśnictwa Złoty Potok zapowiedziała, że pierwsze remonty na leśnym dukcie ruszą jeszcze w tym roku. Z kolei w przyszłym sezonie dzięki współpracy z samorządem powstanie tam w pełni utwardzona trasa o wysokiej nośności, aby mogła być gotowa na przyjęcie wzmożonego ruchu kołowego. Władze Poraja podkreślają, że partnerstwo z Lasami Państwowymi to obecnie najlepszy i najskuteczniejszy sposób na rozładowanie zatorów w tej części miejscowości. Przy okazji leśnicy uspokajają mieszkańców. Prowadzone w regionie wycinki to planowane zabiegi pielęgnacyjne niezbędne dla ratowania drzewostanu. Nie jest to przygotowanie inwestycji pod drogę. O postępach prac w Poraju będziemy informować na pewno w Radiu Jura.
3: Mariusz Osyra śledzi ten temat.
5: Wiadomości Radia Jura.
3: Jak uniknąć zawału, cukrzycy i innych powikłań otyłości? O tym będzie można dowiedzieć się już w piątek w Częstochowie podczas bezpłatnych warsztatów Stowarzyszenia Eko Serce. Przy ulicy Amonitowej zaplanowano konsultacje lekarskie, badania poziomu cukru i cholesterolu oraz wykłady ekspertów. Organizatorzy przygotowali też osobny blok dla młodzieży i finał w rytmie rapu. Hasło wydarzenia brzmi: zdążyć przed zawałem.
5: O tym się mówi w Częstochowie.
3: Safe Space nadal działa i oferuje bezpłatne wsparcie psychologiczne dla młodych osób. Punkt znajdziecie w Galerii Jurajskiej. Od startu projektu z pomocy skorzystało już ponad 200 osób. Na miejscu skorzystacie z anonimowej rozmowy od poniedziałku do piątku między 17 a 19.
6: Jesteśmy takim punktem konsultacyjnym właśnie pierwszego rzutu, gdzie możemy pokierować do innych placówek, które są w stanie zaproponować długotrwałą terapię, bardziej regularne spotkania. Podpowiedzieć, jeżeli to jest jakiś problem, z którym możemy poradzić sobie tutaj. Natomiast najczęściej, jeżeli jest potrzeba, oczywiście to kierujemy dalej do placówek specjalistycznych.
7: Pomogliśmy ponad 200 osobom i ta liczba już pokazuje, że ten punkt jest potrzebny, że on funkcjonuje i ma rację bytu. Zresztą umowa została przedłużona na cały ten rok.
3: Jeżeli potrzebujecie wsparcia lub po prostu chcecie zostać wysłuchani, drzwi punktu Safe Space są otwarte. Zachęcały psycholog Anna Moszyńska i dyrektor galerii Anna Borecka.
5: Sport w Radiu Jura.
3: Puchar Polski nie dla częstochowianek. W finale drużyna Bebeto AZS UJD Częstochowa musiała uznać wyższość zespołu AZS Politechniki Rzeszów, przegrywając 2-4. Wcześniej w półfinale Bebeto pewnie pokonał 4-0 Energę Manekin Toruń. Teraz nasza drużyna skupia się już na półfinale playoff ekstraklasy. Rywalem częstochowianek będzie Uniwersytet Ekonomiczny AZS Wrocław. Pierwszy mecz zostanie rozegrany 28 maja we Wrocławiu, natomiast rewanż odbędzie się dzień później w hali akademickiego sportu UJD przy ulicy Zbierskiego. Joanna Mielimonka, to wszystko ode mnie na dziś w Radiu Jura. Polecam jeszcze Wieczór Reporterów, to po godzinie 21. Teraz pozostałe informacje Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
8: 21 osób jest poszkodowanych i trafiło do szpitali po groźnym wypadku, do którego doszło w miejscowości Konopnica obok Lublina.
9: Samochód osobowy zderzył się tam z busem.
8: Jedno z aut zjechało na przeciwległy pas jezdni.
9: Michał Dobrołowicz.
8: Witamy Michale, co ustaliłeś?
10: Do szpitali trafiło 19 pasażerów busa, wśród nich jest 5 dzieci, a także 2 osoby, które jechały osobowym Audi. 2 samochody zderzyły się na wyjeździe z Lublina w kierunku Rzeszowa. Odcinek, na którym doszło do tego wypadku, to jest przedłużenie ulicy Kraśnickiej w Lublinie. Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Co kilka chwil dojeżdżają też kolejne karetki pogotowia. Ta trasa będzie zablokowana jeszcze przez co najmniej 3 godziny. Od policjantów przed chwilą usłyszałem, że kierowca busa był trzeźwy. Kierowca samochodu osobowego będzie dopiero przebadany pod kątem trzeźwości. Na razie muszą zająć się nim medycy.
8: W centrum Gdańska grupa Szwedów dokonała na Norwegu rozboju z użyciem noża.
9: Napastnicy zostali zatrzymani na lotnisku chwilę przed wylotem do Göteborga.
8: Na linii Stanisław Pawłowski.
9: Staszku, jakie jest tło tej skandynawskiej sprawy? sprawy w Trójmieście.
0: Norwek przyjechał do Gdańska wraz z kolegą na kilka dni. W środę wieczorem chodzili po pubach i klubach, a w jednym z lokali poznali grupę Szwedów. Według śledczych po wyjściu z klubu sytuacja zmieniła się w brutalny napad. Czterech mężczyzn otoczyło turystę, szarpało go i groziło nożem. Zabrali telefon i kartę płatniczą, a potem zmusili Norwega do podania PIN-u i wypłaty pieniędzy z bankomatu. Skradzioną kartą zapłacili w sklepie. W piątek policjanci zatrzymali podejrzanych na lotnisku w Gdańsku, kiedy czekali już na samolot do Szwecji. Mają od 17 do 23 lat. Jeden z nich przyznał się do kradzieży telefonu i karty. Pozostali nie przyznają się, jak mówi prokuratura, aby stosowali jakąkolwiek przemoc. Wszyscy trafili na 3 miesiące do aresztu. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
2: Całkiem pogodnie zapowiada się pierwsza część nocy w Częstochowie, za to druga część nocy. Przeciwnie, może być burzowo, z intensywnymi opadami deszczu też możemy mieć do czynienia. Tej nocy w Częstochowie całkiem ciepło, okolice dziesiątki w plusie. Jutro maksymalnie 13 stopni, do południa dużo chmur, intensywne opady deszczu. Po południu już jakieś niewielkie szanse na przejaśnienia. Padać na pewno nie będzie w środę i wtedy na termometrach podobnie, też w okolicach 12-13 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
2: Ktoś to tak wymyślił, że po fajnym weekendzie zawsze przyjdzie poniedziałek. No i przyszedł, ale o tej porze, 7 minut po 17, to powoli już jest w odwrocie. A my dopiero zaczynamy program Po Godzinach w Radiu Jura. Jerry Halliwell na początek, Michiko Latino, Łukasz Jakubczyk. Dzień dobry, zapraszam do 22.
5: Radio Jura.

0: Takie jeszcze trochę weekendowe dźwięki na naszej antenie, bo przecież połowa poniedziałku w robocie czy szkole to przecież wspominanie tego, co się robiło w weekend. Monkey Circus za nami. My w programie Po Godzinach nawet w poniedziałek to myślimy już o kolejnym weekendzie, takim imprezowym blisko nas, bo wiosna to czas masy świetnych imprez pod chmurką. Kilka propozycji na pewno dzisiaj podrzucę, do tego show biznes, bo Eurowizja w tym tygodniu, no i dużo dobrej muzyki, żeby ten poniedziałek mijał nam, powiedzmy, bezinwazyjnie. Mika u nas za chwilę będzie Relax, Take It Easy. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Serenada ser żółty plastry 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Musztardy prymat 180-185 gramów przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę tylko z aplikacją lub kartą klienta.
3: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
4: Remont łazienki? Nie kupuj w ciemno. W Wodmecie baterie Omnires kupisz w cenach jak w internecie, ale z fachową pomocą na miejscu. Przyjdź, zobacz i kup. Wodmet, Mirowska 32 w Częstochowie.
5: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
12: Kredyt na remont Wesbanku. Kredyt na samochód Wesbanku. Kredyt na komputer również Wesbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego Wesbanku?
13: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy, a rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Sbank, Bank Spółdzielczy, Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.sbank.pl.
14: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: dawna, to wiem.
1: Bardzo się cieszę, że znamy już hymn męskiego grania na rok 2026, a stoją za nim Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. To singiel nareszcie w Radiu Jura. Wracamy do Częstochowy z polecajką na najbliższy weekend. Dogs Against Gravity wraca do naszego OKF-u. Krótko mówiąc, światowe kino dokumentalne. Od piątku do niedzieli kilka naprawdę ciekawych premierowych tytułów. Szeroko ten temat będziemy poruszać w dzisiejszym magazynie naszych dziennikarzy po godzinie 21:00. Polecamy i magazyn, no i polecamy to wydarzenie, które od piątku do niedzieli w częstochowskim OKF-ie.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
3: W piątek i sobotę 15 i 16 maja dajemy drugie życie fantastycznym, nieużywanym rzeczom. Przyjdź i wyszperaj coś oryginalnego.
4: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
5: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
6: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
7: Chcesz, żeby było szybko, głośno i stylowo? Wjeżdżaj do Fast Customs. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży zapraszają na profesjonalne oklejanie samochodów folią PPE, nakładanie powłok ceramicznych, montaż aktywnych wydechów, modyfikację elektroniki pojazdowej oraz montaż dokładek. Fast Customs. Dzwoń szybko. 532 514 006. Częstochowa, Grabówka, ulica Luba 14.
8: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
9: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
8: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
9: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
8: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
9: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
8: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
10: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Caro Emerald, właścicielka pięknego głosu, który wykorzystuje też w muzyce jazzowej. Kto nie słyszał, to polecam. Naprawdę robi wrażenie. O muzyce, sporcie związanym z muzyką będzie na pewno po 18:00. Ktoś wspiera klub piłkarski, z którym tak naprawdę ma niewiele wspólnego. Będzie też o dużej transakcji na rynku praw autorskich. Bądźcie z nami, a za chwilę wiadomości i najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
6: Kameralny klimat.
7: Nauka.
6: Kultura.
7: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
8: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
9: Moja szkoła!
8: Kształcąc, wychowujemy.
10: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
11: Młodzi miłośnicy koni. Stajnia Biały Borek w Biskupicach pod Częstochową organizuje w wakacje obozy konne. Doświadczeni instruktorzy, wspaniałe konie, a także park linowy, wspinaczka skałkowa i kłady czekają na ciebie. Rezerwuj już dziś. Więcej informacji biały-borek.pl.
12: Kredyt na remont w Wesbanku. Kredyt na samochód w Wesbanku. Kredyt na komputer również w Wesbanku. Dlaczego tylu klientów korzysta z kredytu gotówkowego w Wesbanku?
13: Widocznie tylko u nas jest taki tani kredyt gotówkowy. A rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi tylko 9,2%. Zapraszamy. Wesbank, bank spółdzielczy. Częstochowa, Okulickiego 84, Kłobuck, 11 listopada 8. Lista wszystkich placówek na www.wesbank.pl.
14: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
2: Po reklamie.
0: Na zegarach jest już 18:00, sprawdzamy więc najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata mają dla nas Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
15: Burza po imprezie techno na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
16: Dyrektor tej placówki przeprasza.
15: A Ministerstwo Kultury wyjaśnia, dlaczego doszło do organizacji głośnego koncertu.
16: Podczas hucznej i sobotniej zabawy na obszarze objętym ochroną konserwatorską zniszczono trawniki i krzewy. Spłoszono też zwierzęta.
15: Michał Krasoń, Michale, co ustaliłeś w tej sprawie?
17: Ministerstwo Kultury nie wyraziło zgody na koncert, a nawet nie miało takiej możliwości, bo wniosek od organizatora nigdy nie wpłynął do resortu. Szkody ma ocenić konserwator zabytków, a minister Marta Cienkowska nie wyklucza wyciągnięcia konsekwencji wobec dyrekcji muzeum w Wilanowie.
18: Zobaczymy, co będzie w wyjaśnieniach. Ja już uruchomiłam naszych dyrektorów departamentów wczoraj. Już jesteśmy po konsultacjach z konserwatorem zabytków i wiemy, co tam się wydarzyło, jak wyglądał ten proces. O tyle jeszcze czekamy na informacje od pana dyrektora. Tak,
17: wiadomo już, że zgodę na koncert wydał konserwator zabytków. W decyzji zobowiązał organizatora do przywrócenia terenu do stanu sprzed montażu sceny. Organizator z kolei zapewnia, że w ciągu kilku dni niezbędne naprawy zostaną wykonane.
15: Wielkie świętowanie w Zawierciu.
16: Oto z tego miasta, przypomnijmy, w Województwie Śląskim jest drużyna, która zdobyła Mistrzostwo Polskie w siatkówce.
15: Dlatego mieszkańcy nie kryją radości.
19: No, ogromna duma moim zdaniem.
20: Siatkówka dla mnie to jest, tak mnie trzyma, że normalnie rzucam inne prace, jak się to mówi, no nie?
21: No i świetnie. Bardzo mi się podobało, chociaż cały nie oglądałam. Ale super.
1: Kibicuję z całego serca.
6: Tu wszyscy kibicują, rozumiem.
1: Myślę, że na pewno. Nawet tu bardzo, bo to jest jedyny sport, który nam się tutaj udaje.
6: Ludzie rozmawiają, tak? Dzisiaj?
1: Tak, rozmawiają. Oczywiście, że rozmawiają. Niektórzy po 3 razy mecz oglądali, także...
6: Już tyle razy?
1: Tak, także bardzo się cieszymy, jasne, że tak.
21: No super, grali cały sezon, należało im się jak najbardziej.
6: Zawiercie mistrzem, to brzmi dobrze, co?
21: To bardzo dobrze brzmi. Mam nadzieję, że będzie mistrzem Europy tak samo.
6: Spełnienie marzeń?
21: Jak najbardziej.
15: Z mieszkańcami Zawiercia bardzo szczęśliwie mi rozmawiał Marcin Buczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: Deszczowa noc, szczególnie druga część nocy szykuje się w Częstochowie, no i jutro przed południem też intensywnie może popadać. Na termometrach nocą w Częstochowie 8-9 stopni, jutro maksymalnie do 13 stopni, późnym popołudniem są szanse na przejaśnienia i tego się trzymajmy. Więcej przejaśnień w środę i na termometrach, no, cieplej akurat nie będzie, 12 stopni maksymalnie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: 11 maja to jest dzień bez śmiecenia, czyli taka okazja, którą warto wdrożyć dzisiaj, no i przez pozostałe 364 dni w roku. Chyba że przestępny to 365 dni, a u nas przez cały rok muzyka wybrana dla ciebie, więc do niej wracamy. Elliot przed nami i nowa wersja La Camisa Nera w Radiu Jura. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, mamy 4 minuty po 18.

0: Aleksandra Stan, Mesta Saxo Beat w poniedziałkowym po godzinach, czyli już po weekendzie, a teraz do weekendu wrócimy na moment. Dużo ciekawych informacji, na przykład z rynku muzycznego, bo ogromne pieniądze tam się przelewają. Grupa Red Hot Chili Peppers sprzedała swoje muzyczne portfolio. To ostatnio popularny trend. Za prawa do swoich kawałków otrzymali jakieś 300 milionów dolarów. Za taką sumę to do końca życia mogą mieć wakacje. Niech sobie to nazywają jak chcą, nawet wakacjami, byle w kwestiach muzycznych nic się nie zmieniło. U nas nic się nie zmienia, muzycznie walczymy z poniedziałkiem. Desirel za chwilę, a później Benson Boone.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
3: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
2: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
3: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
4: Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
5: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
6: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
5: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
6: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
5: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
6: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
5: Telefon 515-660-031.
7: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
8: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
7: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
8: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
7: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
8: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
7: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
9: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj. Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów, Drogowców 12.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
13: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

Energetyczne dźwięki Eurodisco w Radio Jura, Real McCoy, no nie tak energetyczna jak poranna kawa, którą w tym tygodniu wam rozdajemy. Moc Jury się nazywa. Dajcie więc nam znać, jakiej mocy dodaje wam poranna kawa. Dobrze się zastanówcie, wejdźcie na radiojura.pl, wypełnijcie formularz i proszę nie zwlekajcie, bo kolejne

0: w programie po godzinach. Jak ja lubię muzyczny klimat tej norweskiej grupy muzycznej. Za kilka dni, gdzieś w połowie maja, jak dobrze pamiętam, będzie kolejna rocznica wydania mojego ulubionego albumu tego zespołu, czyli krążka Lifelines. Oni na jedną płytę, słuchajcie, zmieścili 18 głównie 4-minutowych nagrań. No teraz to nie do pomyślenia. Za to teraz pomysł Drake'a na inwestowanie pieniędzy. Wydaje je na sport. Dorzucił się do budżetu klubu piłkarskiego Venezia FC. Drake od lat pokazuje, że muzyka, biznes i sport idą w jednym szeregu. Może by tak ktoś w polską piłkę zainwestował? Może kiedyś ktoś wpadnie na taki szalony pomysł? Nie chcę podpuszczać. Don Omar u nas za chwilę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Try. Tak klimatycznie śpiewa tylko Pink w programie Po godzinach. Za chwilę wiadomości o 19:00 i prognoza pogody, a po 19:00 niecodzienna historia, bo coś ważnego związanego z legendarnym zespołem chyba pójdzie do kosza, w tym wypadku na złom. O co chodzi? O tym po 19:00 będzie też Eurowizja 2026. Zostańcie na fali.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Serenada ser żółty plastry 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk. Cena 3,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Musztardy prymat 180-185 gramów przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę tylko z aplikacją lub kartą klienta.
3: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka zapraszamy do konu.

0: zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Cappuccino, kafe latte. Te.
2: Co robisz?
1: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7. Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
4: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem. Po reklamie.
5: To już jest 19:00, czas więc na wiadomości z kraju i ze świata, które mają dla nas Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
6: Prezydent zawetował projekt ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne.
7: W dokumencie zapisano, że zadania walki z korupcją ma przejąć Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajowa Administracja Skarbowa.
6: Karol Nawrocki zawetował też nowelizację ustawy o kształtowaniu systemu rolniczego.
7: Podpisał natomiast 9 aktów prawnych, m.in. o szkolnictwie wyższym i nauce oraz nowelizację kodeksu postępowania karnego.
6: Obywatel Polski objęty nadzorem sanitarnym z powodu hantawirusa nie ma objawów choroby.
7: Te informacje nasz dziennikarz potwierdził w Głównym Inspektorze Sanitarnym.
6: Chodzi o osobę mającą na lądzie kontakt z pasażerką wycieczkowca, na którym wykryto ognisko groźnej choroby.
7: Do wieczora na Teneryfie potrwa ewakuacja pasażerów ze statku MV Hondius.
6: W Warszawie przed siedzibą sanepidu jest reporter Michał Dobrowicz.
7: Michale, na pokładzie cały czas jest Polak, kapitan wycieczkowca. Co wiemy na temat stanu jego zdrowia?
8: Kapitan Jan Dobrogowski też nie ma objawów choroby i będzie dalej dowodził statkiem, który może jeszcze dzisiaj płynąć dalej do portu w Rotterdamie i potem kapitana czeka 6-tygodniowa kwarantanna. Albo w Holandii, albo w Polsce, jeśli będzie chciał wrócić. To potwierdza główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
9: Jesteśmy w kontakcie cały czas z IHR, WHO. Ta sprawa oczywiście będzie przedmiotem kolejnych ustaleń, kiedy już statek dopłynie do Europy.
8: Służby sanitarne uspokajają, że mimo zakażeń na statku, sytuacja epidemiologiczna w Polsce jest bez zmian, bo tutaj nie ma ani gryzoni, które przenoszą hantawirusa, ani osób, które chorują.
7: Kilka miesięcy potrwa inwentaryzacja i porządkowanie spalonych części Puszczy Solskiej.
6: Ogień strawił w niej około 300 hektarów cennych przyrodniczo terenów.
7: Konieczna będzie dokładna utylizacja nadpalonych drzew.
6: Przyznają to sami leśnicy.
10: Takiego drewna przemysł nie chce, a my będziemy musieli go wywieźć z lasu, bo w tym drewnie za chwilę pojawią się różnego rodzaju korniki. Niebezpieczeństwo, że tu się wylegną, polecą drzewostany zdrowe i je będą atakowały. Natomiast te powierzchnie do przodnięcia są trudne, to będą koszty i na takie sytuacje my leśnicy jesteśmy przygotowani. Lasy Państwowe.
11: Na taką skalę?
10: Na taką skalę też.
7: Zapewnia Mariusz Kiczyński.
6: Zastępcą dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie rozmawiał reporter Dominik Smaga.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
5: Przejaśnienia, słońce, deszcz, silny wiatr, może nawet burze. Tak ma być w ciągu najbliższych kilku dni w Częstochowie. Dzisiaj w nocy chyba najintensywniej może popadać. Na termometrach nocą w Częstochowie 8 stopni, jutro do 13, w środę 12 stopni i słońce, i chmury, i może pokropić.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoserwis Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
5: W tym tygodniu ciężko będzie o stabilną pogodę w regionie, jak słyszeliśmy. Oby na weekend wszystko wróciło do słonecznej i ciepłej formy. A u nas muzycznie w formie tanecznej na początek tej godziny September, a później Andy Dusty, Zokaria. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór w Radiu Jura, 4 minuty po 19.
0: Radio Jura.

Talk to me, Damiano Dawid, Tyla i Neil Rogers w programie Po godzinach. A teraz coś zaskakującego, bo pamiątki czy przedmioty związane z grupą The Beatles sprzedają się na pniu, no i osiągają czasami niebotyczne sumy. Chociaż nie tym razem. Maszt statku Salvor wystawiony na sprzedaż przez władze Liverpoolu może trafić na złom, bo nikt nie chce tego kupić. Ten maszt pojawił się w tle jednego z pierwszych zdjęć słynnej czwórki z Liverpoolu, już z Ringo Starrem, i dlatego ma taką wartość sentymentalną. To znaczy, teraz już wiemy, że ma wartość złomu. Jakbyście szukali masztu z historią, to jest do wzięcia w Liverpoolu. Jak się zrobi temu dobry marketing, to fani Beatlesów będą do was walić drzwiami i oknami. Można na tym nieźle nawet zarobić. A u nas z głośników za chwilę grupa Gypsy Kings.

0: Reklama.
1: Masz Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo eObuwie

0: na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
7: Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: tu.
1: Igo Brus w Radio Jura. Wracamy do regionu. Przez kilkanaście dni niebo nad regionem będzie pełne szybowców, bo przed nami 40. Mistrzostwa Świata w szybownictwie. Wydarzenie na lotnisku w Rudnikach. Pierwsze ekipy już doleciały. Od jutra zaczynają się treningi, a latanie o medale. Od niedzieli, 17 maja, ceremonia otwarcia w sobotę w Częstochowie. Wtedy to reprezentacje blisko 30 krajów przemaszerują alejami Najświętszej Maryi Panny na Plac Biegańskiego, gdzie odbędzie się uroczysta ceremonia otwarcia. Odbędzie się z udziałem Młodzieżowej Orkiestry Dętej Kłomnice i Majoretek. Będziemy wracać do tego tematu. No i polecać to wyjątkowe międzynarodowe widowisko, wydarzenie na naszym niebie. Polecamy od weekendu w regionie 40. Mistrzostwa Świata w szybownictwie. Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Radio Jura.

0: Two Times i Anne Lee w poniedziałkowym po godzinach. Co w show biznesie w tym tygodniu? Wiadomo, Eurowizja 2026. Nas interesuje wtorek, bo jutro Alicja Szemplińska w Wiedniu zaśpiewa w półfinale swoją piosenkę Pray. Nie patrzmy w typowania bookmacherów czy fanów Eurowizji, to nic nie da, bo na razie nie wiemy do końca, jak ten występ będzie wyglądał, a jak wiemy, Eurowizja to festiwal nie tylko muzyki, ale i obrazków, które widzimy. No i czasami te obrazki odciągają naszą uwagę od wokalu. Występ Alicji Szemplińskiej jutro pewnie blisko godziny 23, a u nas za chwilę zespół, który wiele lat był kuszony, by reprezentować Szwecję na tym festiwalu, ale nigdy do tego nie doszło. Ace of Base, już za moment.
1: Reklama.
2: Jest poranek, musi być moc.
3: Najlepiej Marek Moc.
2: I moc porannej kawy.
3: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
2: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy

0: Rabat. Tylko teraz. Skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox. Kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Meister Plus, Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Fun Factory w programie Po Godzinach. Za chwilę 20 sprawdzimy wiadomości i prognozę pogody, a po 20 niebezpieczny incydent na koncercie. Do tego początek batalii o bezprawne wykorzystanie wizerunku w jednej z kampanii reklamowych. Bądźcie z nami.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
4: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem. Po reklamie.
0: Poniedziałek, 11 maja i już 20 na zegarach. Sprawdzamy więc najnowsze wiadomości. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
5: Biegły z zakresu ruchu drogowego i policjanci ustalają przyczyny groźnego popołudniowego wypadku w Konopnicy koło Lublina.
6: Bus zderzył się tam z samochodem osobowym. Do szpitali trafiło 21 osób, w tym 5 dzieci.
5: Droga będzie całkowicie zablokowana jeszcze przez kilka godzin.
6: Wyznaczono objazdy. Zakazanie kryptoaktywów i obracania nimi zbliżyłoby Polskę bardziej do Chin, Nepalu i Bangladeszu.
5: Tak gość Grzegorza Sroczyńskiego, Grzegorz Płaczek, szef klubu parlamentarnego Konfederacji, zareagował na projekt ustawy przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość.
7: Nie wiem, jak to skomentować, nie wiem, kto PiS wrzucił na taką minę.
8: Chyba premier Tusk wrzucił na tę minę, dlatego że to jest, jakby rozumiem, ruch w stronę taką, że to nie jest nasza afera, tylko proszę bardzo, my chcemy w ogóle zakazać tego, chyba o to chodzi w tym ruchu.
7: No tak, wydawało się, że będziemy debatować nad 4 projektami ustaw Konfederacji Polski 2050, pana prezydenta i rządu, a tu się okazuje, że najprawdopodobniej
8: 5.
5: Od dzisiaj zamknięty jest bardzo popularny szlak turystyczny w słowackich Tatrach.
6: Z powodu uszkodzenia trasy zamknięto przejście nad wodospadami w Dolinie Małej Zimnej Wody, prowadzący między Blikową a Rajnerową Chatą.
5: Szlak ma być zamknięty co najmniej przez miesiąc. Dane statystyczne pokazują, że już blisko połowa osób na całym świecie decyduje się na spożywanie posiłków poza domem.
9: W naszej części Europy co najmniej raz w tygodniu je na mieście ponad 1/3 z nas.
6: To ma jednak możliwe do zmierzenia konsekwencje. W studiu Grzegorz Jasiński i Grzegorzu, niepokojące doniesienia Międzynarodowego Zespołu Naukowego.
9: Dzień dobry. Badania prowadzone w 65 krajach pod kierunkiem naukowców z uniwersytetów w Getyndze i Heidelbergu pokazują, że jedzenie poza domem przyczynia się do plagi otyłości. Zaobserwowano, że w krajach o niskich dochodach osoby z otyłością jadają na mieście o 39% częściej niż osoby z prawidłową masą ciała, a osoby z nadwagą o 28% częściej. W krajach o średnich dochodach wskaźnik ten wynosi około 20%. Autorzy pracy nie namawiają, by z jedzenia w restauracjach zrezygnować, zwracają jednak uwagę, że częściej niż przy domowych posiłkach wybieramy tam potrawy silniej przetworzone, bardziej kaloryczne. I przy zwracaniu uwagi na cały bilans kaloryczny trzeba to uwzględniać.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: Ostatnimi czasy narzekaliśmy, że niewiele pada u nas w Częstochowie. No to jutro nad ranem się wypada, bo wtedy są prognozowane intensywne opady deszczu. Być może w Częstochowie będzie też burzowo. Nocą na termometrach 8 stopni, jutro maksymalnie 13. Popada jeszcze przed południem, a po południu są już szanse na niewielkie przejaśnienia. W środę już nie powinno padać i w środę w Częstochowie 12 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: 11 maja, dzień doradcy podatkowego. Patrząc na nasz ciągle zmieniający się system podatkowy, to nie dziwię się, że ten zawód nadal jest w cenie. Weź to, człowieku, wszystko zrozum, a jak zrozumiesz, to za chwilę ponownie coś zmienią i wracasz do punktu wyjścia. Hajpaton muzycznie na początek tej godziny, a później Anastasia. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.
1: Radio Jura.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Supro, Daria Zawiałow i Taco Hemingway w programie Po godzinach. Teraz temat koncertowy. Spory incydent miał miejsce w trakcie występu Erika Claptona w Madrycie. Ktoś z publiczności rzucił w artystę płytą winylową. Eric Clapton dostał nią w klatkę piersiową, ale na szczęście nic mu się nie stało. Jaki był efekt tego zdarzenia? Koniec koncertu. Może panu od winyla chciało się siku, albo miał autobus za 15 minut. Mógł po prostu wyjść, a nie robić takie rzeczy. Mam nadzieję, że kiedyś zakazy koncertowe będą działać tak samo jak zakazy stadionowe. Coś przeskrobiesz, to koncerty będziesz mógł sobie oglądać co najwyżej w telewizji albo internecie. Jason Donovan u nas za moment.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Miley Cyrus. Czekamy na jej powrót na rynek muzyczny. Ten koncertowy, usłyszeć jej głos na żywo, to jest wydarzenie, które później zostaje na długie lata. Kto był na Orange Warsaw Festival kilka lat temu, ten wie, co potrafi zrobić z tym głosem na żywo. To było już 7 lat temu, zasuwa ten czas. Juanes u nas za moment będzie Adios Lepido.
1: Radio Jura.

0: Flames, David Guetta i Sia w programie Po godzinach w poniedziałek, a teraz batalia o konkretne pieniądze. Dua Lipa twierdzi, że jedna z globalnych marek wykorzystała jej wizerunek w materiałach marketingowych promujących telewizory. Żąda 15 milionów dolarów. Pozew trafił do sądu, więc niebawem dowiemy się, kto wpadł na tak mądry pomysł, żeby wykorzystać wizerunek gwiazdy, nie pytając jej o zgodę. Już o wynagrodzeniu nawet nie wspomnę. W dobie AI takich spraw w sądach będzie coraz więcej. A u nas jeszcze więcej dobrej muzyki już za moment. Do 21 na pewno Doda z pamiętnikiem, będzie Jason Derulo. Lady Gaga też znajdzie dla nas trochę czasu. Polecamy się. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
1: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Shotgun śpiewa George Ezra w programie Po godzinach. Za chwilę wiadomości o 21:00, później prognoza pogody, a po 21:00 pierwszy w tym tygodniu magazyn naszych dziennikarzy. Podsumujemy informacyjnie weekend i poniedziałek. Polecam i zapraszam.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: O reklamie.
0: Jest już 21:00, sprawdzamy więc najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
7: Senator Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej.
8: To konsekwencja sprawy opisanej przez media. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim syn senatora miał mieć zabieg poza standardową procedurą i bez kolejki.
7: W tej sprawie Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył karę na placówkę.
8: Łączymy się z reporterem Jakubem Rybskim.
9: Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór. Jakubie, kto zdecydował o wyrzuceniu senatora Lenza?
9: Sam premier Donald Tusk. Dziś podczas posiedzenia zarządu Koalicji Obywatelskiej szef rządu i jednocześnie przewodniczący tej partii złożył wniosek o wykluczenie z partii senatora Tomasza Lenza. W głosowaniu brali udział wiceprzewodniczący, a także członkowie zarządu krajowego. Tomasz Lenz przestaje być również członkiem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Wniosek został przegłosowany zdecydowaną większością. Przypomnę, że po doniesieniach o tym, że zabieg syna senatora odbył się z pominięciem obowiązujących procedur, bez dokumentacji i z ominięciem kolejki, Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kontrolę w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Zakończyła się ona nałożeniem kary na szpital w wysokości ponad 134 tysięcy złotych.
8: Mimo zamkniętej cieśniny Ormus, koncerny paliwowe notują rekordowe zyski.
7: Jeden z największych producentów ropy naftowej na świecie, Saudi Aramco, podsumował przychody za pierwszy kwartał.
8: Z raportem zapoznał się dziennikarz Igor Skrzypek. Igorze, ile zarobił saudyjski koncern?
10: Ponad 32 miliardy dolarów zysku na czysto zanotował koncern Saudi Aramco. To oznacza, że ten zarobek, licząc rok do roku, wzrósł o 25%. Koncernowi skutecznie udało się przekształcić część dostaw z morskich na lądowe przez ropociąg przecinający Półwysep Arabski, tak zwany Wschód-Zachód. W Polsce również znajdą się beneficjenci kryzysu na Bliskim Wschodzie. Czekamy na wyniki Orlenu, który przecież nie tylko zarządza stacjami paliw, ale sam produkuje paliwa. W podzieleniu się zyskami miałby pomóc podatek od ponadmiarowych zysków.
11: Żeby żaden koncern, żadna ze spółek nie zarobiła nadmiarowo i dzisiaj tę sytuację analizujemy.
10: Mówił minister energii Miłosz Motyka, a resort finansów szacuje, że dla budżetu taki podatek przyniósłby nawet 4 miliardy złotych, ale przepisów cały czas nie ma.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: Burzowy front przemieszcza się z zachodu na wschód naszego kraju. Ma zahaczyć też o Częstochowę. Dzisiaj w nocy opady deszczu, intensywne opady deszczu oraz burze są niewykluczone, ale ciepło będzie tej nocy, minimalnie 8 stopni nad ranem. Jutro maksymalnie do 13 stopni, do południa jeszcze dużo chmur, dużo deszczu, a po południu są szanse na pierwsze przejaśnienia. W środę nie będzie padać i więcej szans na słońce, ale cieplej się nie zrobi, w środę 12 stopni.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
0: 11 maja to jest poniedziałek, mamy 4 minuty po 21 w Radiu Jura, czas na Częstochowę i nasz region, czas na magazyn dziennikarzy Radia Jura. Polecam, zapraszam, zas muzycznie na początek. Kevin Dra, Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.
1: Radio Jura.

startem i awaryjnym lądowaniem. Czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: Lokalne finanse pod lupą w Urzędzie Miasta i Gminy Blachownia. Jak słyszymy z samorządów, w Blachowni urzędnicy wyliczają straty i uszczelniają system po latach zaniedbań. To oficjalne stanowisko tutejszego samorządu, a chodzi o kłopoty z wyliczaniem podatków. Mariusz Osyra.
1: W magistracie trwa wielkie porządkowanie dokumentacji, które ujawniło poważne błędy w naliczaniu podatków. Tylko wstępna kontrola wykazała brak ponad 180 tysięcy złotych, które powinny trafić do gminnej kasy, a to, jak słyszymy w urzędzie w Blachowni, dopiero początek. Czy dziura budżetowa w związku z tym się jeszcze powiększy? O skali problemu informuje burmistrz Cezary Osiński, który zdecydował o wzmocnieniu zespołu finansowego nowymi pracownikami, by jak najszybciej odzyskać należne środki i naprawić błędy poprzedników. Choć proces kontrolny spowalnia bieżące zadania gminy, władze podkreślają, że bez rzetelnych finansów nie ma mowy o rozwoju i dalszym wydatkowaniu wpływów z gminnej kasy. To bolesny, ale konieczny krok do przywrócenia stabilności w budżecie samorządu. Czytamy w urzędowym komunikacie.
2: Radio Jura.

0: Częstochowa nie rezygnuje z powiększenia swoich granic, a plotki o upadku projektu są przedwczesne. Wbrew doniesieniom z mediów społecznościowych, wniosek o włączenie części gminy Poczesna do Częstochowy jest nadal w grze. Informowaliśmy o wpisie wójta Poczesnej, teraz odnosi się do niego Urząd Miasta Częstochowy.
1: Skąd to całe zamieszanie? Wszystko przez błędną interpretację decyzji wojewody śląskiego przez samorząd Poczesnej, odpowiada częstochowski magistrat. Służby nadzorcze zakwestionowały jedynie jeden z paragrafów marcowej uchwały, w którym zamiast pełnej dokumentacji umieszczono link do chmury. Według prawników taki odnośnik nie spełnia wymogów trwałości prawa, ale co kluczowe, nie unieważnia to całego dokumentu. Procedura więc trwa, a wojewoda przygotowuje obecnie opinię dla MSWiA. Przypomnijmy, cała bitwa o samorządowe granice trwa od grudnia i toczy się o tereny w Sobuczynie. Miasto chce przejąć kontrolę nad obszarami wokół wysypiska, by odblokować inwestycje i zabezpieczyć regionalną instalację przetwarzania odpadów przed blokadą ze strony sąsiedniej gminy. Poczesna z kolei obawia się o przyszłą rozbudowę składowiska i broni integralności swojego obszaru.
0: Temat śledzi Mariusz Osyra.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Dziękujemy za wasz doping i wsparcie przez cały mecz, pisze do fanów czarnego sportu w mediach społecznościowych klub Włókniarz Częstochowa. Tymczasem zawodnicy Kronoplast Włókniarza polegli na własnym torze z rywalami GZ Stali Gorzów. Pierwsze cztery biegi przegraliśmy 1-5. Mecz zakończył się wynikiem 31-59. W sumie Lwy zdobyły bardzo mało punktów, przyznaje kapitan naszego zespołu.
1: Bardzo mało. Nie tak sobie wyobrażałem to spotkanie. Myślałem, że pierwsze punkty jakieś do tabeli jako drużyna przypiszemy, no ale tak nie było i wiem, że dużo pracy nas tutaj czeka, żeby na tym swoim torze ścigać się jak równy z równym z tymi ustawieniami. U mnie też tak nie jest, że wiem na 100%, tylko szukam, może to będzie dobrze, może to. Dużo pracy nas czeka. Było jak było. Mieliśmy złe przełożenia, gdzie się sugerowaliśmy może treningiem. Wiadomo, torz też się zmieni od pogody, od słońca. Myśleliśmy, że w treningu to będzie okej, ale to nie zagrało.
0: Oceniał nieudany mecz Jakub Miśkowiak, podziękował za to kibicom za oddanie i wspieranie z trybun częstochowskiej drużyny. Przy olsztyńskiej w niedzielę faktycznie było tłumnie.
1: Mimo to, że są mimo takich słabych wyników, chciałbym ich zachęcić, żeby przychodzili, wspierali nas, bo przy pełnym stadionie to jest inna adrenalina i inaczej się jedzie tak naprawdę. A jak jest mniej tych ludzi, to też inaczej, a tak jest większa motywacja i więcej się jeszcze chce od siebie, więc chciałbym, żeby na ten stadion jak najwięcej kibiców przychodziło.
2: No nie wiem, co mam powiedzieć. No gdzieś tam ta pierwsza seria wszystko wyjaśniła. Wiedzieliśmy, że tego spotkania nie wygramy, że możemy jedynie walczyć o honor. Starali się jak mogli, no ale wychodzi jak wychodzi na razie.
0: Wyjaśnia krótko trener Mariusz Staszewski. W piątej kolejce Ekstraligi Żużlowej goście objęli prowadzenie w Częstochowie już po pierwszej serii startów i kontrolowali mecz do samego końca. Najbliższa szansa na poprawę naszych wyników w tabeli będzie 15 maja na wyjeździe. Włókniarz Częstochowa spotka się z GKM Grudziądz. Początek rywalizacji o godzinie 18.
3: Radio Jura.

0: Ratownicy GOPR podsumowali weekendowe działania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Wśród kilku interwencji znalazły się dwa zdarzenia związane ze wspinaczką. Do najpoważniejszego doszło na Wróblowej Skale koło Smolenia, gdzie podczas wspinaczki oderwał się fragment skały. Jeden z odłamków uderzył kobietę asekurującą wspinacza. Poszkodowana miała na sobie kask, który prawdopodobnie uratował jej życie. Ratownicy podkreślają też skuteczność aplikacji Ratunek, dzięki której szybko udało się wezwać pomoc. Pamiętajcie, że sezon wspinaczkowy na Jurze ruszył na dobre.
1: Radio Jura.

0: Światowe dokumentalne kino znów na wyciągnięcie ręki w Częstochowie. Cykl Dogs Against Gravity zawsze otwiera oczy widzom na ważne tematy. Od piątku do niedzieli będzie podobnie. Ten prestiżowy festiwal jak zwykle zagości w kinie studyjnym. Zaprasza Artur Lecybil z OKF Iluzja.
1: Zapraszamy do kina OKF Iluzja na wyjątkowy weekend z festiwalem Millennium Dogs Against Gravity. Już od 15 do 17 maja przeniesiemy się w świat kina dokumentalnego najwyższej próby. To jeden z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. W naszym weekendowym programie znalazły się cztery niezwykłe tytuły tegorocznej 23. edycji festiwalu.
0: Filmy dokumentalne prezentowane w tym cyklu od lat inspirują do dyskusji o kondycji naszej planety i człowieka. To zawsze starannie wyselekcjonowane tytuły. Co ważne, zobaczymy je premierowo.
1: W piątek zobaczymy poetycką opowieść pod tytułem O czasie i wodzie. Historię o pamięci, przemijaniu i świecie, który zmienia się na naszych oczach. W sobotę, 16 maja, zapraszamy na film pod tytułem Niedźwiedzica. Obraz walki o przetrwanie w Arktyce. Niedziela to dwa wyjątkowe seanse. Najpierw kandydaci śmierci o przyjaźni i dorastaniu, a następnie Wspinaczka o przekraczaniu granic i determinacji.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowid.
6: Po reklamie.

0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Jura.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów w Radiu Jura. Joanna Mielimonka, zapraszam. O tym mówiliśmy w poniedziałek. Leśna droga ratunkiem dla zakorkowanego centrum Poraja. Jest taki pomysł, a gmina wspólnie z leśnikami szykuje komunikacyjną rewolucję. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy pojawiły się takie deklaracje. Mariusz Osyra śledził ten temat.
2: Wszystko wskazuje na to, że Poraj stworzy takie komunikacyjne rozwiązanie i powstanie specjalny bypass, który połączy ulicę Kosmiczną i Zieloną w tej gminie właśnie przez lasy, omijając wiecznie zatłoczone rondo oraz drogę wojewódzką. Iwona Sadek z nadleśnictwa Złoty Potok zapowiedziała, że pierwsze remonty na leśnym dukcie ruszą jeszcze w tym roku. Z kolei w przyszłym sezonie dzięki współpracy z samorządem powstanie tam w pełni utwardzona trasa o wysokiej nośności, aby mogła być gotowa na przyjęcie wzmożonego ruchu kołowego. Władze Poraja podkreślają, że partnerstwo z Lasami Państwowymi to obecnie najlepszy i najskuteczniejszy sposób na rozładowanie zatorów w tej części miejscowości. Przy okazji leśnicy uspokajają mieszkańców. Prowadzone w regionie wycinki to planowane zabiegi pielęgnacyjne, niezbędne dla ratowania drzewostanu. Nie jest to przygotowanie inwestycji pod drogę. O postępach prac w Poraju będziemy informować. Na pewno w Radiu Jura.
1: Nocny pościg w Radomsku zakończył się wprost w wodzie. Policjanci ścigali kierowcę Skody, który nie reagował na sygnały i uciekał, łamiąc kolejne przepisy od nadmiernej prędkości po przejazd przez tory na czerwonym świetle. Ucieczka zakończyła się, gdy 24-latek stracił panowanie nad autem i wjechał do cieku wodnego zasilającego wartę. W środku były cztery osoby w wieku od 17 do 24 lat. Funkcjonariusze weszli do wody i ewakuowali wszystkich pasażerów. Nikt nie odniósł obrażeń. Jak ustalono, kierowca miał czynny zakaz prowadzenia pojazdów i trafił do policyjnej celi. Grozi mu teraz do 5 lat więzienia. Safe Space nadal działa i poleca się wszystkim w potrzebie. Bezpieczna przystań dla młodych częstochowian została na planie Galerii Jurajskiej, ale zmieniła na wiosnę swoją lokalizację. Punkt darmowego wsparcia psychologicznego nadal oferuje fachową pomoc. Teraz znajdziecie go na pierwszym poziomie. Dyżurują tutaj specjaliści z centrum Chce Inaczej.
3: Przychodzą zarówno dzieci z rodzicami, młodzież, męska, żeńska, osoby dorosłe, które chcą zapytać. Problemy myślę, że są te same. Może czasami tutaj łatwiej jest przyjść niż do gabinetu psychologa, takiego standardowego. Tutaj najczęściej przychodzą osoby z takimi problemami, które są dość powszechne i one nie są nowe. W tej chwili się zaczęły, a wcześniej ich nie było, tylko teraz zaczynamy o tym mówić. Hejt rówieśniczy w szkołach, przemoc. Przychodzą z problemami z tym, że nie wiedzą, w jaki sposób radzić sobie z emocjami.
1: Mówi Anna Moszyńska, psycholog i terapeuta uzależnień. Punkt został otwarty na mocy porozumienia z miastem. Decyzja magistratu o przedłużeniu działalności to odpowiedź na ogromne potrzeby. Od początku istnienia punktu z porad skorzystało już ponad 200 osób. Na miejscu dostępna jest anonimowa rozmowa od poniedziałku do piątku między 17 a 19.
4: Codziennie dyżuruje dwóch psychologów. Każdy, kto czuje się samotny, nie umie sobie poradzić z problemami, boryka się z trudnymi sytuacjami i nie ma z kim porozmawiać o tym, może przyjść do tego punktu i uzyskać fachową poradę, pomoc. Bez umawiania się, nie trzeba czekać w kolejce na wizytę. Każdy, kto ma potrzebę porozmawiania z psychologiem, może po prostu przyjść. Zdarzają się takie przypadki, w których osoby są przekierowywane do przychodni pedagogiczno-psychologicznej w Częstochowie w celu kontynuowania terapii.
1: Zachęca Anna Borecka, dyrektor Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Rozmowy są całkowicie anonimowe i bezpłatne. Miasto finansuje działalność punktu Safe Space i przeznaczyło na ten cel blisko 50 tysięcy złotych. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie młodzieży dyskretnej przestrzeni do rozmowy o emocjach i trudnościach.
3: Jesteśmy takim punktem konsultacyjnym właśnie pierwszego rzutu, gdzie możemy pokierować do innych placówek, które są w stanie zaproponować długotrwałą terapię, bardziej regularne spotkania. Podpowiedzieć, jeżeli to jest jakiś problem, z którym możemy poradzić sobie tutaj, natomiast najczęściej, jeżeli jest potrzeba, oczywiście to kierujemy dalej do placówek specjalistycznych.
4: Pomogliśmy ponad 200 osobom i ta liczba już pokazuje, że ten punkt jest potrzebny, że on funkcjonuje i ma rację bytu. Zresztą umowa została przedłużona na cały ten rok.
1: Jeśli potrzebujecie wsparcia lub po prostu chcecie zostać wysłuchani, drzwi punktu Safe Space są otwarte. Zachęcały psycholog Anna Moszyńska i dyrektor galerii Anna Borecka. Ogród posprzątany, ale czy zgodnie z prawem? Bezpieczeństwo przy okazji wiosennych porządków to priorytet, przypominają częstochowscy strażacy. Jednocześnie ostrzegają przed wiosennym spalaniem liści i gałęzi. Choć sezon porządkowy w pełni, dym unoszący się nad posesjami to sygnał alarmowy dla służb.
5: Nawet jeżeli u siebie gdzieś na posesji chcemy wypalić kawałek pozostałości roślinnych, suchych, jeszcze po okresie zimowym, okazuje się, że zmiana kierunku wiatru powoduje, że nagle w ogniu stają tuje, ogrodzenie, pomieszczenia, budynki gospodarcze, garaż, samochód, który jest w garażu, pożar dalej rozprzestrzenia się na budynek mieszkalny, zagraża naszej rodzinie, naszym dzieciom, seniorom.
1: Taki scenariusz kreślił Paweł Liszaj z Miejskiej Komendy Straży Pożarnej. Przypomina, że spalanie odpadów zielonych to nie tylko uciążliwy zapach, ale przede wszystkim ryzyko niekontrolowanego ognia, który może być śmiertelnym zagrożeniem. Mimo ostatnich opadów wciąż mamy stan przewlekłej suszy w regionie. Z zielonymi odpadami w ogrodach i na działkach postępujemy podobnie jak z pozostałymi odpadami. Nie spalamy.
5: Pamiętajmy o tym, że są to odpady. Odpadów nie palimy. Czy są to bioodpady, czy inne, nie można spalać odpadów. W związku z czym, jeżeli takie odpady powstają, to należy je utylizować przy odpowiednim rozdziale na poszczególne frakcje. Wtedy takie działanie będzie pożądane, bezpieczne, a my będziemy mogli zrobić to w spokoju, a nie w smrodzie, w dymie, generując duże ryzyko. Tak więc również bioodpadów, gałęzi, trawy nie należy nawet na swojej posesji, na swoim ogródku spalać.
1: Dodaje rzecznik częstochowskich strażaków. Przepisy o ochronie przeciwpożarowej są tu nieubłagane. Za ryzykowne działanie i spalanie odpadów zielonych na posesjach grożą wysokie mandaty. I jeszcze jeden zapis, o którym warto pamiętać w celach zachowania bezpieczeństwa.
5: Jeżeli na swojej posesji mamy jakieś drewno, które służyło nam w porze zimowej do kominka, do opału, czy mamy jakieś inne materiały palne, musimy sytuować je w odległości minimum 4 metry od granicy działki. Jest to przepis, który jest powołany po to, właśnie jeżeli już dojdzie do powstania pożaru, żeby nie rozprzestrzeniał się na obiekty sąsiednie. Także prośba od strażaków, żeby mieszkańcy Częstochowy, powiatu częstochowskiego, pilnowali tego, żeby nie składować materiałów palnych bliżej niż 4 metry od granicy działki.
1: Strażacy apelują o rozsądek i ekologiczne podejście. Zamiast ognia wybierajmy kompostownię lub odbiór bioodpadów przez służby komunalne. Karolina Basiak, graficzka, animatorka na co dzień związana z Biblioteką Publiczną w Częstochowie, z tytułem i statuetką jako osobowość roku w dziedzinie kultury. Doceniono jej działania na rzecz promocji kultury japońskiej i mangi w Częstochowie oraz organizację wydarzenia MangoCon 2025.
6: Bardzo dziękuję. Było dla mnie to niesamowite wyróżnienie, zwłaszcza, że to jest za stworzenie pierwszej edycji MangoConu, za szerzenie tej kultury azjatyckiej, czyli bardzo się cieszę, że tak naprawdę to, co ja uwielbiam, czyli właśnie ta kultura azjatycka, interesuje też osoby w Częstochowie i doceniają to, że też tą kulturę azjatycką promuje.
1: Karolina Basiak to również organizatorka weekendowych spotkań z mangą w bibliotece, kreatywnych czwartków dla dzieci i festiwalu bajki. Prowadzi ponadto warsztaty rękodzieła oraz spotkania autorskie. MangoCon, festiwal kultury azjatyckiej, został dofinansowany w ramach programu Bardzo Młoda Kultura w województwie śląskim. W pierwszej edycji zgromadził w mieście prawie 1000 uczestników. W drugi weekend września doczeka się tegorocznej odsłony.
0: Więcej na radiojura.pl. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement D

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Na zegarze jest już 22. Sprawdzamy więc najnowsze wiadomości, które ma dla nas Katarzyna Podraza.
3: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami. Miejscami może spaść nawet grad. Pogodowe mapy sprawdzał reporter Michał Krasoń. Michale, co czeka nas w najbliższych godzinach?
4: Burze mogą występować praktycznie w całym kraju. Padać i grzmieć nie powinno jedynie na wschodnich krańcach i na południowym zachodzie Polski, mówi mi Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW.
5: Spodziewamy się opadów w wysokości do 20 mm, porywów wiatru do około 75 km na godzinę i możliwy jest także drobny grad.
4: Silne opady deszczu i wiatr mogą utrzymywać się nawet do pierwszej w nocy. Od jutra spora zmiana pogody. Termometry w większości kraju pokażą maksymalnie 14 kresek. Nieco cieplej może być jedynie na wschodzie Polski. W całym kraju będzie pochmurno, możliwe są także przelotne opady deszczu. Taka pogoda utrzyma się aż do piątku. Wtedy pojawi się nieco więcej słońca, a temperatura wzrośnie powyżej 20 stopni.
3: Możliwe są kolejne przypadki hantawirusa. Ostrzega szefowa Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jak Unia Europejska reaguje na ten alert?
6: Unia Europejska uruchomiła wyspecjalizowane laboratorium, aby każdy kraj Unii miał dostęp do najlepszych metod wykrywania tej konkretnej choroby. Tak więc jeśli lokalne szpitale nie radziłyby sobie z identyfikacją wirusa u pasażerów, to unijne centralne laboratorium może przejąć próbki do badania lub wysłać instrukcje, jak je poprawnie analizować. Ponadto oddelegowano dodatkowych unijnych ekspertów, aby w razie potrzeby zapewnić wsparcie techniczne i operacyjne władzom Hiszpanii. Według informacji CDC dostępne dane nie wykazują, aby ten konkretny wirus był bardziej zaraźliwy lub groźniejszy niż jego znane wcześniejsze warianty, a ryzyko dla ogółu populacji w Unii Europejskiej pozostaje bardzo niskie.
3: Kolejna kontrowersyjna wypowiedź Donalda Trumpa. W wywiadzie dla Fox News powiedział, że poważnie rozważa uczynienie Wenezueli 51. stanem USA. Prezydent jest przekonany, że Wenezuelczycy go kochają. Dodatkowym argumentem ma być fakt, że są tam za osoby ropy oceniane na 40 bilionów dolarów.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
2: To może być niespokojna noc w Częstochowie, bo są takie prognozy, które mówią o lokalnych burzach z intensywnymi opadami deszczu. Jutro też rano ma nam popadać intensywnie. Później w ciągu dnia to już będą opady zanikające. Na termometrach tej nocy w Częstochowie 8 stopni. Jutro maksymalnie do 13. Jutro późnym popołudniem są szanse na przejaśnienia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoservice Zajder, centrum wymiany i sprzedaży opon. Telefon 733 267 267.
2: Kończymy pierwszy w tym tygodniu magazyn Dziennikarzy Radia Jura. Więcej tematów z Częstochowy znajdziecie w portalu radiojura.pl. Tam warto zaglądać. Łukasz Jakubczyk, ja dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro po 17:00. Dobrej nocy.
1: Radio Jura.